0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje. Wysadził się.

0: Listen to Your Heart, no i leci piękny, wolny kawałek, ale to niestety nie jest szkolna dyskoteka w 89. To jest ten 2026, ble, to tylko nam się śniła ta dyskoteka. Piękny sen to był, ale już się budzimy. Witam Was, program poranny Radia Złote Przeboje. Na dzień dobry w składzie Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry.
0: Piotr Jachim.
2: Dzień dobry.
0: Tomek Torkiewicz. Za krótką chwilę zaprosimy Was na pierwsze o poranku wiadomości.

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.
5: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
6: 8 października mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest czwartek, jest 6. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
7: Miał świętować 19 urodziny, zaatakował nożem. Dziś przesłuchanie nastolatka z Ostrołęki. Pożar Biedronki w Jastrzębiu-Zdroju, RCB wysłało pilny alert. W Polsce buduje się coraz więcej mieszkań. Dziś przesłuchanie nastolatka, który w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce zaatakował nożem. Rannych zostało 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby zaatakowane w pobliskim parku. 19-letni Jakub Z. w taki sposób miał wybrać na świętowanie swoich 19 urodzin.
8: Z tego, co nam wiadomo, powiedział, że chciał, żeby było o nim głośno w dniu jego urodzin.
9: Rodzic puszcza dziecko do szkoły i nie wie, czy to dziecko wróci, no. No przerażeni wszyscy są.
7: W plecaku nastolatka policjanci znaleźli też ładunek wybuchowy. Eksplozji udało się uniknąć prawdopodobnie dzięki szybkiej reakcji jednej z nauczycielek i uczniów, którzy wyrzucili go przez okno. Miejscowa prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa wielu osób. Duży pożar w Jastrzębiu-Zdroju i alert RCB przed zanieczyszczonym powietrzem. Wieczorem zapalił się dach sklepu Biedronka przy ulicy Niepodległości. Wszyscy ludzie zdążyli się ewakuować jeszcze przed przyjazdem strażaków. W ogniu stanęła część dachu, na której są panele fotowoltaiczne. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców Jastrzębia-Zdroju z apelem o niewychodzenie z domu i nieotwieranie okien, bo powietrze może być zanieczyszczone. Raty kredytów na razie nie wzrosną. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła je bez zmian, jednak ekonomiści spodziewają się podwyżki już za miesiąc albo zaraz po Sylwestrze. W Polsce buduje się coraz więcej mieszkań. Od stycznia do sierpnia oddano do użytku ponad 130 tysięcy lokali. To o 4,5% więcej niż przed rokiem, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
10: W tym roku dotychczas deweloperzy przekazali do eksploatacji prawie 82 tysiące mieszkań. To jest o 2,5% więcej niż przed rokiem, natomiast inwestorzy indywidualni przeszło 42 tysiące mieszkań, o ponad 4% więcej.
7: Najwięcej mieszkań oddano na Mazowszu, ponad 26 tysięcy. Najmniej w województwie opolskim, niespełna 2 tysiące.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
11: Będą utrudnienia w Sopkowie w powiecie jędrzejowskim i to już na dniach. Od 13 do 15 października prowadzone będą pomiary natężenia ruchu. To na przejazdach kolejowo-drogowych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych Brzegi, Brzeźno, Wólka Kawęcka oraz Osowa Brzeźno.

0: Pogoda w Świętokrzyskiem.
1: 7-8 stopni obecnie na świętokrzyskich termometrach. W kolejnych godzinach zdecydowanie wyższe wskazania, nawet do 23 stopni około 14. Tyle będzie w Jędrzejowie i pobliskich miejscowościach. Czwartek to ostatni tak ciepły dzień. Od jutra czeka nas ochłodzenie. Dziś na niebie i słońce, i chmury. Deszcz może popadać, ale to raczej pod wieczór i w nocy. Kolejne dni już raczej będą suche.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry. Po 6 w porze śniadania zgrabnie połączymy ośmiorniczki z pierożkami. Po jednym oczywiście w każdej matce.
3: Tak jest. Po 6 też sięgniemy pod ladę i niczym kierowniczka mięsnego z lat 80. wyciągniemy stamtąd przebój doskonały, niczym polędwiczka wołowa. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W czwartek witamy, 4 po 8 gramy Bon Jovi.

0: Dzień Ośmiornicy oraz, uwaga, Międzynarodowy Dzień Pierogów.
1: No, to może ekstra. Oczywiście, to może do porannej kawusi pierożki tak dzisiaj, ruskie z kapustą, czy jednak z mięsem. Które są najlepsze? 22, 4, 4 i 3. Zaraz dzwońcie do nas, podpowiedzcie, a my w tym czasie zagramy Sophie B. Hawkins, Right Beside You. To jest radio złote, przypomina. Dzień dobry, 11 minut po 6.

0: Człowiek otwiera oczęta, budzi się, myśli sobie, ojej, jak fajnie, i raptem przychodzi refleksja, o mamma mia, toż to dopiero czwartek. Ale za to pięknie gramy i budzimy całą Polskę dźwiękami, jakimi nie budzi nikt. To my, Radio Złote, przeboje na dzień dobry. Abba za nami, 18 po 6.
1: Dzień dobry, może nam nie uwierzycie, waszym porannym prowadzącym, ale w latach 80. może nie mieliśmy Wi-Fi, ale za to mieliśmy Hi-Fi, i to jakie. Wanda i Banda za chwilę w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
1: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
2: Dzień dobry. Reprezentuję Akademię Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Akademia Lipińskiego informuje, że prowadzi nabór na studia podyplomowe. Informacja dla osób zainteresowanych studiami podyplomowymi. Akademia Lipińskiego. Telefon 41 345 13 13. 41 345 13 13. Lipiński.edu.pl. Lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
3: Reklama.

0: Ten głos, mieć taki głos. Trzeba dużo kawy w usiastej picie od samego rana. Barry White w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 6.31 na zegarach, czwartek mamy i czas o tej wczesnej porze, bo jeszcze przed wschodem słońca sprawdzić, czy nie śpicie tak jak my. 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Cześć, witam, pozdrawiam od ranku. Najlepsze pierożki są z mięsem i czerwonym barszczykiem.
2: No, zgadzamy się, ale musimy przypomnieć, że siadając do pierogów z barszczem, trzeba mieć przy sobie koszulkę na zmianę.
3: Tak jest. A zwłaszcza przed wyjściem do roboty, kochani, pamiętajcie o tym, świętując Dzień Międzynarodowy, Dzień Pierogów. 22 4 4 3 0 to jest telefon dla spóźnionych na apel poranny w Radiu Złote Przeboje. No a to już duet Modern Talking, czyli między innymi Dieter Bohlen z czasów, w których jeszcze nie wiedział, że zarobi miliony i stanie się strastą skorupą. 2 minuty po 6:30.

0: kto wie, mało kto pamięta, że Whitney Houston zaczynała jako modelka i jakże się cieszymy, że potem poszła o krok dalej i powstały takie przeboje jak ten I, How Will I Know w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry. W czwartkowy poranek za 27.
1: Klubowo już za chwilę zagramy Sing It Back i grupa Moloko. A dlaczego Moloko? Bo kawa z Molokiem o tej porze jest naprawdę najlepsza. Bądźcie blisko.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
7: Doradczyni klienta.
6: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
8: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70%. Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
12: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
13: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.
14: Złote przeboje w drodze.
15: 4 kolejne kieleckie ulice dostaną nowy asfalt i to jeszcze w tym roku. Prace trwają już na Białogońskiej, a do 15 listopada ma zostać wyremontowana także przechodnia, przecznica i fragment Morcinka. Łączna wartość tego zadania to ponad 872 tysiące złotych. W Jędrzejowie bez utrudnień.
14: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Radio Gaga, radio Złote Przeboje, gramy po królewsku za 8 minut siódma. Kochani, a teraz to mamy dla was kawałek z kategorii wow, przebój, wow, który pobudzi wyobraźnię. Przebój nazywa się Tesla Girls, gdyż jego inspiracją był wynalazca prądu przemiennego, co oznacza, że mamy piosenkę idealną dla tych, którzy od rana są jacy elektryczni.
1: Tak, a poważnie, to piosenka grupy OMD, którą zagramy za moment, opowiada o nowoczesnych kobietach, które radzą sobie doskonale w świecie zdominowanym przez nowoczesną technologię.
0: Tak, i tu musimy przypomnieć, że utwór powstał w 1984 roku. W tym czasie w Polsce używało się jeszcze pralki Frani. Nie ma
1: tak, to jeszcze jedna ważna rzecz. Piosenkarka Kim Wilde, na której twórczość mocno wpłynął zespół OMD, określiła ten utwór mianem, uwaga, bezsensownego i monotonnego. To może sami ocenicie. Uwaga, odpalamy kasetę.
0: No i gramy. Tesla Girls zespołu OMD.

0: Tesla Girls z filmu Dziewczyna z komputera. Pierwsza połowa lat 80. właśnie tak brzmiała. Wszystko było wtedy kolorowe i zakręcone, niczym trwała ondulacja. A teraz wracamy do jesieni 2026. Iwona, masz jakieś wieści ponoć?
1: Tak, bo jesień zmienia kurs. No. Po ciepłych dniach nadciąga ochłodzenie. Gdzieś tam słychać też głosy o jakimś pierwszym śniegu.
0: O, poważnie.
1: Posłuchajcie wiadomości o 7.
2: Radio Złote Przeboje.

Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.

0: świątecznych prezentów. Wylosuj zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norwina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mamo, źle się czuję.
4: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
5: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Reklama.
8: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
9: 8 października mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest czwartek, jest siódma. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
10: Lekarz milioner Dawid K. z zarzutem oszustwa grozi mu 10 lat więzienia. Na razie koniec ciepłej jesieni, nadchodzi ochłodzenie. Maksymalne ceny paliw niższe niż wczoraj. Prokuratura nie ma wątpliwości. Lekarz milioner Dawid K. wystawiał fikcyjne faktury. Medyk, który był zatrudniony w Szpitalu Południowym, usłyszał zarzut oszustwa na mieniu znacznej wielkości. Chodzi nawet o 500 000 zł. Zamiast w pracy miał być w tym czasie w innej placówce, prowadzić wykłady na uczelni, a nawet przebywać za granicą.
11: Poświadczona została nieprawda co do spędzonego czasu w pracy, niezgodnego z deklaracjami.
10: Mówi prokurator Piotr Skiba. Lekarz milioner pozostaje na wolności, ale ma policyjny dozór. Grozi mu do 10 lat więzienia. Gwałtowne ulewy, szybko przybierające rzeki i coraz większe straty po powodziach. Wody Polskie chcą na nowo sprawdzić, które miejsca w kraju są najbardziej zagrożone i jak najlepiej je zabezpieczyć. Przygotowywana jest kolejna aktualizacja planów przeciwpowodziowych, mówi prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz.
12: Obecnie w trakcie tej aktualizacji chcemy dotrzeć bezpośrednio do ludzi i po prostu im zdać sprawę z tego, że żyją na terenach zagrożenia powodziowego, a jedna ciekawa rzecz, która wyszła w badaniach po powodzi roku 2024, na tych terenach, które były objęte powodzią roku 2024 i ci ludzie ucierpieli w wyniku powodzi, 35% ludzi deklaruje, że potencjalnie jest w stanie opuścić swoje miejsce zamieszkania.
10: Według map ryzyka powodziowego około 3 milionów osób w Polsce mieszka na terenach zagrożonych zalaniem przez rzeki. Jesień za chwilę zmieni swoje oblicze. Nadchodzi ochłodzenie, mówi synoptyk Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
13: W ciągu dnia będziemy notować głównie kilkanaście stopni, natomiast nocami, szczególnie przy rozpogodzeniach, temperatura może spadać do kilku stopni powyżej zera. Tutaj lokalnie mogą pojawić się również przymrozki.
10: Pierwszy śnieg może pojawić się wcześniej, ale w ogóle ta zima będzie ciepła, tak twierdzą synoptycy. I na koniec jeszcze maksymalne ceny paliw na dziś. Wszystkie ceny są nieco niższe niż wczoraj i tak za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,83 zł, a za litr oleju napędowego 7,74 zł.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
15: Błażej Kulesza zapraszam. Tenisowy turniej kobiet w Pekinie wchodzi w fazę ćwierćfinałów. W najlepszej ósemce jest już Iga Świątek. W Szanghaju za to rywalizację zaczęli panowie. W pierwszej rundzie z turniejem pożegnał się już Kamil Majchrzanka. Za kilkanaście minut na kort wejdzie Hubert Hurkacz. Jego rywalem będzie Australijczyk James Duckworth. To był mecz o fotel lidera grupy F Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. W pojedynku mistrzów Polski Niemiec z Górą Szczypiorniści z Magdeburga, którzy wygrali 35-30 z Industrią Kielce. Okazja do rewanżu za tydzień w Niemczech.
14: Radio Złote Przeboje. złote przeboje w drodze.
7: Na jędrzejowskiej obwodnicy bez większych kłopotów, za to jeszcze dziś i jutro kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami na Krajowej 73 między Bilczą a Piaseczną Górką. Roboty obejmują okolice kilku skrzyżowań. Droga jest przejezdna, ale możliwe są zwężenia i czasowe ograniczenia skrętów.
14: Pogoda w Świętokrzyskiem.
7: Dziś jeszcze całkiem przyjemnie i ciepło. Temperatura wzrośnie do 23 stopni. Tyle będzie w Jędrzejowie i pobliskich miejscowościach około 14. Na świętokrzyskim niebie słońce i chmury. Pod wieczór i w nocy z nich możemy spodziewać się deszczu. Ale jak wynika z prognoz, padać nie powinno za mocno. Mimo to się ochłodzi i już jutro w naszym regionie na wskazania powyżej 20 liczyć nie możemy.
14: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
9: Dzień dobry! Po 7 z okazji Tygodnia Noblowskiego sami sobie przyznamy Nobla w dziedzinie tylko nam znanej.
16: Po 7 też prześpimy się na starożytnych poduszkach i materacach. Ała, to bolało. Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W czwartkowy poranek 4 po 7 gramy kombi.

0: Thriller. Każdy zna ten przebój Króla Popu i każdy widział teledysk do piosenki, w którym Michael Jackson występuje w roli zombie.
1: Tak.
0: I ten teledysk zmienił na zawsze przemysł muzyczny, proszę państwa. Gdybyście występowali w Hitsterze, to powinniście umieścić ten kawałek na osi czasu w 1984 roku. W tym telewizyjnym programie pojawiają się przeboje od Thrillera po Twe oczy zielone Zenka Martyniuka.
1: Serio. I w ten weekend zapraszamy was do oglądania Hitstera, zwłaszcza, że machać do was z ekranu będzie wasz dobry znajomy, jeden z porannych prowadzących z Radia Złote Przeboje. Tak. Polecamy też Facebooka, polecamy Instagrama Radia Złote Przeboje. Tam więcej materiałów za kulis Hitstera. Między innymi spotkanie z zespołem Pectus.
2: Radio Złote Przeboje.
1: Tak było, polecamy i zapraszamy. Dzięki.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
3: W końcu robota nie zając.
4: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
3: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Dzień dobry. Reprezentuję Akademię Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Akademia Lipińskiego informuje, że prowadzi nabór na studia podyplomowe. Informacja dla osób zainteresowanych studiami podyplomowymi. Akademia Lipińskiego. Telefon 41 345 13 13. 41 345 13 13. Lipiński.edu.pl. Lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Wygenerowano z AI.

0: wakacje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 8 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 10 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.

0: Wielką śmierć, a dobry materac do grobowej deski. Takie hasło. Dobry materac do grobowej deski. Takie hasło reklamowe stworzyliśmy w związku z wiadomością, którą teraz dla was u was w naszym programie porannym mamy. Uwaga.
1: Na Pomorzu, w miejscowości Czarnówko, archeolodzy odkryli prastare groby, a w nich znaleźli pozostałości, uwaga, starożytnych poduszek i materacy.
2: Wow. To jest jakby luksusowo.
3: No, ale kochani, no jak to mówią, w pewnym wieku jak się budzisz i nic cię nie boli, to znaczy, że masz niezły materac. To jest radio złote. Tak. No, naprawdę.
0: Zaraz ci powiem.
3: Za 25 minut będzie godzina 8, a teraz dla tych, którzy zamawiali przyjemne budzenie, Amanda Lear.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie,
4: bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
9: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mamo, źle się czuję.
11: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
12: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
13: Reklama.
14: Złote przeboje w drodze.
15: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na przygotowanie dokumentacji drogi dla pieszych lub pieszych i rowerów przy drodze wojewódzkiej 745 w Masłowie I. Projekt obejmie ponad kilometrowy odcinek. Ruch w Jędrzejowie tylko miejscami nieco większy, poza tym spokój.
14: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: temat. Dzwońcie.
1: Trwa tydzień noblowski, a my przypominamy, że każdy z nas w jakimś sensie jest mistrzem w jakiejś dziedzinie. Pytanie właśnie tylko w której dziedzinie? 22, 4, 4 i 3, 0.
2: No to mogę powiedzieć, że ja sobie przyznał Nobla w błocie.
3: Ja gdybym mogła sobie przyznać nagrodę Nobla, to byłoby to pieczenie rogaliczków z marchewką.
4: Ja sobie przyznałbym Nobla za zmywanie naczyń, a następnie układanie z umytych na suszarce fantastycznych budowli.
5: Przyznałabym sobie Nobla z pamięci selektywnej. Zapamiętanie drobnych szczegółów nawet sprzed 20 czy 30 lat, a jednoczesne zapominanie tego, po co się weszło do kuchni.
6: No, ja też tak mam.
7: No, ale ja bym tego Noblem nie nazwała.
6: Ja nawet wiedziałem, jak to się nazywa, ale zapomniałem. Patrz, no. 22, 4, 4 i 3, 0. W czym jesteście najlepsi, kochani? Za co sami sobie przyznalibyście Nobla? Za najfajniejszy telefon. Już po 8 wręczymy złotą kawę poradnego programu Radia Złote Przeboje. 2-2-4-4-3-0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: najlepszy zespół na świecie wystąpił w radiu Złote Przeboje. Tak przynajmniej w latach 90. Na temat Savage Garden wypowiedział się DJ Bobo. No, można się zgadzać, albo proszę. Nie. 5 minut zostało do 8, a my teraz szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Kredytobiorcy mogą odetchnąć przynajmniej na razie. Raty kredytów nie wzrosną, ale ekonomiści już ostrzegają. Więcej o tym będzie w najbliższych wiadomościach o 8. Posłuchajcie.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Na zegarach punktualnie 8 października, dzisiaj czwartek. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
4: 9 rannych po ataku nożem w szkole w Ostrołęce. Dziś przesłuchanie 19-latka. Raty kredytów złotówkowych na razie nie wzrosną. Stopy procentowe bez zmian. Pies, poszukiwacz trufli, znalazł zakopaną w ziemi kokainę. 5 rannych uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby zaatakowane podczas ucieczki w pobliskim parku. Taki jest bilans ataku nożem przypominającym maczetę, którego dokonał wczoraj w swojej szkole w Ostrołęce 19-letni Jakub Z.
5: Mieszkaniec Ostrołęki, jest uczeń tej szkoły, obywatel Polski.
4: Mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, a nadkomisarz Tomasz Żerański podkreśla, że funkcjonariusze działali bardzo szybko.
6: Po niespełna 30 minutach mężczyzna został zatrzymany w rejonie plaży miejskiej. Został obezwładniony.
4: 19-latek nie stawiał oporu. Najpierw trafił do szpitala z ranami ciętymi na nadgarstkach. Po opatrzeniu policjanci zabrali go na komendę. Dziś ma zostać przesłuchany. Prokuratura chce maksymalnej kary. Obrona uniewinnienia. Kończy się proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1. W aucie, w które uderzył w swoim stuningowanym BMW, spłonęło młode małżeństwo i kilkuletni syn. Kierowcy grozi 8 lat więzienia, mówi prokurator Aleksander Duda.
7: Skala tej tragedii powoduje, że państwo nie dysponuje karą w pełni adekwatną, natomiast dysponuje jedynie taką karą, która jest legalna i mieści się w granicach ustawowego zagrożenia. Na miejscu Patryka, Martyny i Oliwiera naprawdę mógł być każdy z nas.
4: Sąd wyda wyrok za 2 tygodnie. Raty kredytów na razie nie wzrosną. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian, jednak ekonomiści spodziewają się podwyżki już za miesiąc albo zaraz po Sylwestrze. Na pocieszenie można wtedy liczyć na minimalnie wyższe odsetki na lokatach, mówi Jarosław Sadowski z portalu rankomat.pl.
8: Jeżeli chodzi o takie standardowe lokaty, szczególnie w największych bankach, zdarzają się oferty na 1,5%. Nawet trafiłem w jednym banku na 0,1%. No ale oczywiście jest też ten drugi biegun, czyli oferty promocyjne.
4: Promocje dotyczą głównie nowych klientów. Pies na tropie kokainy zamiast trufli. We włoskiej Abruzji czworonożny poszukiwacz trufli znalazł w lesie 3 zakopane pakunki. Jego właściciel myślał, że to wyjątkowo duże grzyby. Okazało się, że w środku było 270 gramów czystej kokainy, wartej na czarnym rynku nawet 25 tysięcy euro. Znalezisko przejęli karabinierzy.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
10: Mam dobre wieści. Kolejna inwestycja drogowa w powiecie jędrzejowskim zakończona. Odebrano przebudowaną drogę powiatową Rożnica Sędziszów-Tarnawa na odcinku ulicy Polnej w Sędziszowie. Wartość prac sięga prawie 700 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o ruch, to jest duży, ale to w Kielcach.

0: Pogoda w Świętokrzyskiem.
1: Korzystajmy dziś z dobrej pogody i jeszcze wysokich temperatur. Od jutra zmiana. Przede wszystkim będzie chłodniej. Maksymalnie na termometrach zobaczymy okolice 14-15 stopni. Dziś 23. Tyle będzie w Jędrzejowie około 14. Czwartek w naszym regionie będzie całkiem pogodny. Na niebie słońce i chmury. Pod wieczór i w nocy, zdaniem synoptyków, w naszym regionie może popadać deszcz.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry! Uwaga, uwaga, jest data kolejnego końca świata i to już niedługo. Czy zdążymy do tego czasu zrobić umówioną gastroskopię, powiemy po ósmej?
3: Po ósmej zdążymy z całą pewnością.
2: Chyba wysłać komuś z was złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. Dzień dobry wszystkim. W czwartek, 4 minuty po godzinie ósmej, I'm still standing, ten pan ciągle o każdej porze dnia i nocy na posterunku Sir Elton John.

0: Będzie koniec świata i to już za miesiąc. Serio, i to jest wiadomość z bardzo, bardzo wiarygodnego źródła.
1: W 1960 roku prestiżowe czasopismo Science opublikowało artykuł wybitnego fizyka, który wyliczył,

0: In the Army Now, Status Quo w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, niezmiennie przy tym przeboju pozdrawiamy Wojska Obrony Terytorialnej i wszystkich umundurowanych, którzy ostatnio przesiedli się z Pantery na Rysia, czy z Rysia na Pantery, jak to jest?
1: Z Pantery no,
0: nowy
1: na
0: model,
1: Rysia.
0: Nowy model.
1: Tak,
0: mamy,
1: no. Tak, nowy model, tak, tak, tak. Taki outfit od samego rana proponujemy, 20 minut po godzinie 8, a już za chwilę Walk of Life, czyli spacerkiem się wybierzemy przez życie z grupą Dire Straits, a później wręczymy złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje za udział w naszej porannej dyskusji pod tytułem Za co sami przyznalibyście sobie Nobla? Bądźcie blisko.

0: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Czyta lektor AI.

0: Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl. To się opłaca.
2: Muzyka i głos AI.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Trwa tydzień noblowski, no a my z tej okazji chwaliliśmy się dzisiaj, jak to każdy z nas jest mistrzem w jakiejś dziedzinie i należy mu się Nobel, bo tak. No ale pytanie, w której dziedzinie? Czas na podsumowanie.
2: Ja bym sobie przyznał nagrodę Nobla w dziedzinie finans, ponieważ bardzo lubię wydawać pieniądze, ale nie swoje.
3: Ja to powinnam dostać nagrodę Nobla za miganie się.
4: Ja bym przyznał sobie nagrodę Nobla za niezmienne i wieloletnie słuchanie najlepszego radia na świecie, czyli radia Złote Przeboje.
5: Ja bym sobie przyznała Nobla za spanie.
6: Ja sobie przyznałbym Nobla z dziedziny elektryki, bo niezły ze mnie się ciemniacz.
7: Ja wręczyłabym sobie Nobla za wytrwałość. Już ponad 40 lat jestem z jednym i tym samym mężczyzną.
8: Przyznałabym sobie Nobla z pamięci selektywnej. Zapamiętanie drobnych szczegółów nawet sprzed 20 czy 30 lat, a jednoczesne zapominanie tego, po co się weszło do kuchni.
1: Za ten pierwszy głos, czyli za Nobla w dziedzinie finansów, czyli wydawanie nie swoich pieniędzy, wręczamy nie Nobla, tylko złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. Wręczamy tę kawę. Dziękujemy wszystkim za udział w dyskusji. A jutro?
9: A jutro piątek, kochani, czyli weekendowe rozrywki będą nam w głowie i zapytamy was, jaką dostaliście nietypową radę dotyczącą spędzania weekendu.

0: promocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swiss Chrono Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swiss Chrono.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
12: Jeśli chcesz

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Reklama.
4: Złote przeboje w drodze.
5: Do połowy października potrwa kolejny etap remontu ulicy Jagiellońskiej w Kielcach. Roboty obejmują fragment od ulicy Krakowskiej do rejonu skrzyżowania z Karczówkowską i Kamińskiego. Ruch w stolicy naszego regionu duży, ale o tej porze to nikogo nie dziwi. Na obwodnicy Jędrzejowa spokój.
4: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: polskie dworce w europejskiej czołówce. Niestety tylko dwa dworce, ale dobre i to.
1: Pierwsza trójka to dworzec w Zurichu, paryski Gare du Nord i Amsterdam Centralny. No. A zaraz za podium znalazł się Wrocław Główny.
2: Brawo!
1: A na dziewiątym miejscu Kraków Główny.
3: Brawo. To jest brawo trochę mniejsze. Tak.
1: Polskie dworce mają rewelacyjne usługi i ułatwienia dla pasażerów, no ale niestety spóźniają się pociągi.
3: No ale spokojnie, polskie dworce też kiedyś trafią na podium, tylko nie mamy pewności, kiedy to nastąpi, gdyż...
4: Informujemy, że wielkość opóźnienia może ulec zmianie.
3: Kochani, kto miał na ósmą do roboty, to już możesz sobie odpuścić i posłuchać Eurythmics.

0: całym swoim życiu zawodowym, poza pracą gwiazdy muzycznego show biznesu, Andrzej Krzywy pracował jako kelner, majster budowlaniec, niania oraz uliczny grajek. Czyli Andrzej żadnej pracy się nie boi. A propos, słuchajcie, jest robota ekskluzywna.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa szuka ludzi do zadań specjalnych. No. Kogo dokładnie i ile można zarobić, o tym w wiadomościach o 9:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
1: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norwina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Czwartek, 8 października mamy w kalendarzu, jest 9. Wiadomości radia. Złote przeboje przed nami, które przedstawi Iwona Barańska.
12: Zamiast lekcji pomoc psychologiczna. Ostrołęka próbuje wrócić do normalności po ataku w szkole. Na autostradzie A2 Łódź-Warszawa będą nowe odcinkowe pomiary prędkości. Uwaga kibice, na niemieckim stadionie zakaz podskakiwania z radości. Ostrołęka nadal w szoku. Cichy i spokojny dotąd 19-latek przyniósł ze sobą do szkoły duży nóż przypominający maczetę i plecak z ładunkiem wybuchowym. Efekt to 9 osób poszkodowanych z ranami ciętymi i kłutymi. Władze Ostrołęki deklarują, że żaden z uczniów nie zostanie bez pomocy psychologicznej. W szkole dziś zamiast lekcji specjalne zajęcia, mówi wiceprezydent miasta Elżbieta Nicewicz-Mierzejewska.
13: Zajęcia opiekuńcze z udziałem kadry pedagogicznej, psychologów. Będziemy rozmawiać na temat tego, co się wydarzyło.
12: Nastolatek dziś ma zostać przesłuchany. Osoby, które go znały, piszą o kłopotach rodzinnych, które mogły go popchnąć do ataku. Na autostradzie A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą będą dwa nowe odcinkowe pomiary prędkości. Powodem ich stworzenia jest rozbudowa autostrady o trzeci pas w obu kierunkach. Dopuszczalna prędkość spadnie do 70 km na godzinę, a odcinkowy pomiar ma wymusić na kierowcach zdjęcie nogi z gazu, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
14: Zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących w trakcie tego remontu.
12: Odcinkowe pomiary obejmą trasy między Koszajcem a Michałówkiem oraz Dzierzgłówem a Niesułkowem. Łącznie to prawie 80 km. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ma coraz więcej pracy i szuka ludzi. Do wzięcia jest 28 etatów. Poszukiwani są eksperci w zasadzie do każdego wydziału. Najbardziej do sekcji planowania, analiz, wsparcia infrastruktury krytycznej, wyjaśnia Piotr Błaszczyk, rzecznik RCB. Proponowane zarobki sięgają od 8 do 12 tysięcy brutto.
10: To są te pieniądze, które możemy dać. Szukamy ekspertów, szukamy profesjonalistów, bo wiemy, że to jest praca ważna, odpowiedzialna i potrzebna.
12: Zbieranie ofert trwa do 16 października. Radość na stadionie, ale bez podskakiwania. Niemiecki drugoligowy klub z Bochum zakazał kibicom synchronicznych skoków na jednej z trybun. Powód? Konstrukcja zaczyna wtedy przypominać trampolinę, a ruchy mogą powodować u części widzów złe samopoczucie. Klub zapewnia, że nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa. Zakaz ma obowiązywać do 2028 roku.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
16: Błażej Kulesza, zapraszam. 10 miesięcy po finale Pucharu Narodów Afryki Trybunał Arbitrażowy w Lozannie może rozstrzygnąć, kto faktycznie został zwycięzcą turnieju. Senegal co prawda wygrał 1-0, ale kilka tygodni później stracił tytuł na rzecz Maroka. Posiedzenie rozpocznie się za pół godziny i będzie prowadzone za zamkniętymi drzwiami. Włoszki Sofia Goggia i Frederica Abrignone z powodów zdrowotnych nie wystartują w pierwszych zawodach Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim w Austrii. Austriackim Zölden. Tradycyjnie na początek odbędzie się rywalizacja w slalomie gigancie.
15: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Pogoda.
12: Najpogodniej będzie dzisiaj na wschodzie i w centrum. W pozostałych regionach więcej chmur i może przelotnie popadać. Na termometrach od 17 stopni w Szczecinie, 20 w Poznaniu, 22 w Krakowie, do 24 w Warszawie. Jutro już znacznie chłodniej, będzie najwyżej 15 stopni.
15: Radio Złote Przeboje, 93,2 FM. Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
11: Jakie chłodnie, 15 to no są właśnie, upały po polsku. To jest, mili państwo, taki dzień niczym lotny finisz, przyspieszasz, przecinasz kreskę na drodze i okazuje się, że do mety jeszcze kawałeczek.
17: O tak, ale z nami, słuchajcie, kawałek po kawałku, złoty przebój po złotym przeboju. Dojedziemy do mety rączo i radośnie, 4 po 9, a za pół godziny pojawią się u nas bracia Pextu sobie z naszym dżinglem na gitarze. Obiecujemy i gramy szer.

0: trzech słynnych Abdulów w historii. Abdul Mohmand, pierwszy afgański kosmonauta, Karim Abdul Jabbar, amerykański koszykarz, legenda NBA. No, a trzecią jest Paula Abdul, która właśnie nam zaśpiewała w radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 12:30.
1: Już za chwilę w radiu Złote Przeboje z kolei pojawi się kawałek, który będzie jak piękne wspomnienie tych kilku naprawdę gorących, upalnych dni. Summer, czyli lato. Summer in the City, lato w mieście. Joe Cockera zagramy. No jak to u pana Cockera? To jest cover z starego kawałka grupy Lavin Spoonful. No to posłuchajmy.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
3: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i 0 nudy.
2: W każdą niedzielę po 8:00.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
6: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
5: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
15: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje. 93,2 FM. And you can dance. For inspiration.

0: 1984 rok, tak na osi czasu. Musimy umiejscowić ten kawałek Into the Groove. Cudowna, wczesna, tak zwana wczesna Madonna. To jest radio Złote Przeboje, które przypomina też, że w ubiegły weekend wystartował nowy telewizyjny program Hitster z udziałem jednego z waszych porannych prowadzących. No ale oprócz wielkich gwiazd, jak ten wspomniany prowadzący, występują też inne znane gwiazdy.
1: Oj tak, i te gwiazdy rozwiązują muzyczne zagadki właśnie jeśli chodzi o daty wielkich przebojów, wspominają te ukochane piosenki sprzed lat i w niedzielę, najbliższą w niedzielę wieczorem wystąpi między innymi, uwaga, Tomek Szczepanik z zespołu Pectus, który teraz przypomni nam, w jakim radiu się słyszymy?
2: Radio Złote Przeboje!
0: Świetne, świetne. No to jeszcze teraz bracia Pectusy nam powiedzą, czy spodobał im się ten nowy muzyczny program.
3: Bardzo nam się spodobał, przede wszystkim atmosfera i sama konwencja, gdzie są przeboje, gdzie są wspomnienia. Tak bardzo nam się spodobało, słuchajcie, że chcemy być w tym programie jako
1: i uczestnicy
3: i jako muzycy śpiewający piosenkę z roku 2012. Barcelona.
0: Wow, wow,
2: szczęście jest tak bardzo blisko, jeśli tego chcesz.
1: Spotkanie z rozśpiewaną rodziną Szczepaników, z zespołem Pectus w najbliższą niedzielę. No a klimat tego nowego muzycznego show możecie poczuć na naszych social mediach, na Instagramie, na Facebooku Radio Złote Przeboje. Zapraszamy i gramy teraz jeden z zespołów, którego przeboje też pojawią się w Hitsterze. A jakże? Lady Punk w Radiu Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu.

0: Z okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: Potem to pan Chopin, tak śpiewała Helenka Wondraczkowa, a my w oryginale Gazibo w radiu Złote Przeboje na pożegnanie wszyscy razem śpiewaliśmy ten kawałek. Dziękujemy.
1: Machamy do was na pożegnanie, uśmiechamy się i zapraszamy na jutrzejszy piątkowy poranek. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jakim, Tomek Korkiewicz, dzięki, a witamy Gosię Kościelniak.
2: Jestem i przypominam się, że kiedyś zapytałam, jak myślicie, ile razy I love you w tym właśnie utworze Muniek Staszczyk śpiewa i kochana słuchaczka zadzwoniła, powiedziała, że policzyła i naliczyła 51 razy. No to liczymy jeszcze raz. 3, 4. Zaraz będzie.

0: Radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. Byliśmy w roku 87, a idziemy teraz do 2026. Mamy czwartek i nasze wspólne przedpołudnie za 5 minut 10. I najważniejsze i tylko sprawdzone wiadomości z naszego miasta i okolicy. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
6: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
7: A w dodatku można go podać również na noc.
6: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
10: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala Legionów, Kielce, 4 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Wstał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kielce, Hala Legionów, 4 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
11: Czwartkowe przedpołudnie, zbliża się godzina 10. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Wiadomości ze Świętokrzyskiego.
12: Justyna Rudzka, zapraszam. Miejski Zarząd Dróg w Kielcach otworzył oferty w przetargu na remont odcinków ulicy Radomskiej i Tarnowskiej. Zwycięzcę postępowania poznamy w drugiej połowie października, mówi Marcin Januchta, rzecznik kieleckiego MZD.
13: Wybrany wykonawca będzie miał 45 dni na realizację wszystkich tych prac od momentu podpisania umowy.
12: Na realizację obu inwestycji miasto Kielce pozyskało blisko 3,5 miliona złotych z rządowej rezerwy przeznaczonej na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Tutaj prace dopiero ruszą, za to w powiecie jędrzejowskim kolejna ważna inwestycja drogowa została zakończona. Odebrany został przebudowany kilometrowy fragment drogi powiatowej Jędrzejów-Sopków na odcinku Mokrsko-Dolne-Sopków. Co prawda na razie jesień, ale w wielu sklepach już możemy spotkać świąteczne dekoracje. W regionie świętokrzyskim trwa nabór chętnych twórców czy rzemieślników, którzy chcą wziąć udział w trzecim świętokrzyskim jarmarku bożonarodzeniowym. Zgłoszenia przyjmowane są do końca października.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Świętokrzyskiem.
12: Na razie słońce w roli głównej na świętokrzyskim niebie. Chmury też są, ale nie groźne. Póki co padać nie powinno. Deszcz w naszym regionie jest możliwy, ale dopiero pod wieczór i w nocy. Temperatura jeszcze dziś na wysokim poziomie. Około 14 w Jędrzejowie wyniesie 23 stopnie. Od jutra jednak zawita do nas ochłodzenie. Mimo to nadal na niebie będzie sporo słońca. Szaro dopiero w niedzielę.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
11: 2 minuty po godzinie 10, a to czwartkowe nasze wspólne przedpołudnie w Radiu Złote Przeboje. No to witam Was już teraz bardzo oficjalnie, Gosia Kościelniak, słowami, o których zaśpiewa teraz Affidavit.
14: Złote Przeboje.
11: Słowa, words, rok 82.

jest Światowy Dzień Ośmiornicy. Słuchajcie, to święto zostało ustanowione w 2007 roku jako pierwszy dzień Międzynarodowych Dni Świadomości Głowonogów. Liczba 8, no bo dzisiaj jest 8 października, nawiązuje właśnie do tych ośmiu ramion ośmiornicy. W związku z tym, ponieważ robota nie zając i być może macie chwileczkę w pracy, żeby zadzwonić do nas lub napisać, to porozmawiajmy sobie o tym dziś. Czy mamy w pracy, macie w pracy takie osoby, które są jak ta ośmiornica, potrafią ogarnąć wiele, wiele, wiele rzeczy naraz. A może wy sami tacy jesteście? Czekamy na to, abyście krótko nam o tym opowiedzieli. Ile rzeczy naraz musicie czasem ogarniać w pracy? Bardzo jestem ciekawa. Za najciekawsze zgłoszenie dzbanek filtrujący na Radio Złote Przeboje 22, 4, 4 i 3.

0: euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
2: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś filet z kurczaka 40% taniej. 11

0: 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 19,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
1: Ania. Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

Od organów Hammonda, fortepianu i gitary, przez bas, perkusję, aż po saksofon, mandolinę i flet, potrafi grać na niemal każdym instrumencie. Mówię o Stevie Winwoodzie, który właśnie skończył śpiewać w radiu Złote Przeboje. I teraz tak, Eric Clapton, David Gilmour, George Harrison, Jimi Hendrix, Billy Joel, John Jimmy Page, Robert Palmer, Lou Reed, to tylko kilka osób, kilka nazwisk, z którymi nagrywał pan Stevie. Jeden z najważniejszych i najbardziej wszechstronnych mężczyzn, gwiazdorów w historii brytyjskiej muzyki rozrywkowej. Genialny multiinstrumentalista i wokalista, i kompozytor. A przeszedł taką drogę od cudownego dziecka brytyjskiego rhythm and bluesa przez rok progresywny, aż po wielką gwiazdę muzyki pop lat 80. A porzucił szkołę w wieku zaledwie 15 lat. Po co? Żeby się profesjonalnie zająć muzyką. No i jak słyszymy, bardzo profesjonalnie się tą muzyką zajął. A teraz w Radiu Złote Przeboje Sandra i niekończąca się absolutnie miłość, Everlasting Love, rok 1987.

0: Autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Czyta lektor AI.

0: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swiss Chrono Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na belmyślnikpol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swiss Chrono.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu – to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6 – magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu – Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Neonet, Neonet,
3: to korzyści pełen sklep.
2: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
4: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
2: Neonet.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj jest Światowy Dzień Ośmiornicy, 8 października, 8 ramion. W związku z tym rozmawiamy sobie po robota nie zając. O tym, ile rzeczy naraz musicie ogarniać w pracy, jakby się miało 8 ramion. Na przykład, co robi DJ Gosia w czasie swojej pracy, czyli ja. No, ja zdradzam. Miksuję, liczę czas, realizuję program, realizuję serwisy, liczę sekundy i minuty, dobieram podkłady, mówię, prowadzę konkursy, montuję dźwięki, rozmawiam z gośćmi, odbieram telefony. Od was odbieram telefony.
2: Cześć. Czasami mam wrażenie, że zamiast dwóch pąk mam 8 macek. W pracy koordynuję naprawdę wiele spraw jednocześnie. Pilnuję terminów, rozwiązuję bieżące problemy, no i gaszę oczywiście pożary. To się nazywa kreatywność ośmiornicza. Pozdrawiam was serdecznie, Barbara.
1: Kreatywność ośmiornicza, biorę tę nazwę, piękna jest, wspaniała. Basiu, rozumiem, szanuję to. Macki możemy sobie uścisnąć. Ile rzeczy naraz musicie czasem ogarniać w pracy? Jak ta ośmiornica? Bardzo jestem ciekawa. Za najciekawsze zgłoszenie po godzinie 12, bo do 12 sobie rozmawiamy. Oddam dzbanek filtrujący Radia Złote Przeboje z naszym logo 22443430. Można zadzwonić albo napisać robota@złoteprzeboje.pl.

0: I zagadka The Riddle, rok 84. Teraz wiele odpowiedzi w najbliższym wydaniu naszych wiadomości w Radio Złote Przeboje za 4 minuty o godzinie 11.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
6: Psał też wrześniowe 20-lecie. Hala Legionów, Kielce, 4 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kielce, Hala Legionów, 4 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
11: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino, kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
0: Reklama.
14: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11:00.
15: Wiadomości ze Świętokrzyskiego.
16: Justyna Rudzka, zapraszam. Już jutro ruszą prace drogowe na ponad 200-metrowym odcinku ulicy Gustawa Morcinka. W związku z remontem wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu, a ulica stanie się jednokierunkowa. Będą także zmiany w komunikacji miejskiej. Zbliża się tegoroczny kielecki bieg niepodległości. Bieg startuje 8 listopada, a zapisy już ruszyły, mówi wojewoda świętokrzyski Józef Bryk.
17: W ten sposób chcemy podkreślić, że cieszymy się z tej wolności, którą otrzymaliśmy 108 lat temu, ją mamy i chcemy ją w dalszym ciągu mieć.
16: Bieg tradycyjnie organizowany jest w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości. W tym roku odbędzie się już po raz 18. Start i meta jak co roku będą w Kieleckim Parku Miejskim, a bieg rozpocznie się o symbolicznej godzinie 11:11. Jędrzejów po raz kolejny pokazał, że potrafi być razem w ważnej sprawie. Ulicami miasta przeszedł drugi jędrzejowski Marsz Życia i Nadziei. Wydarzenie było poświęcone profilaktyce raka piersi, ale także solidarności i wsparciu osób dotkniętych chorobą.
15: Radio Złote Przeboje.
18: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
15: Pogoda w Świętokrzyskiem.
16: Już jutro będzie zdecydowanie chłodniej. Na termometrach w Jędrzejowie i pobliskich miejscowościach zobaczymy 14 stopni. Dziś jeszcze przyjemnie i ciepło do 23 około 14. Czwartek w naszym regionie minie ze słońcem i chmurami. Tych przybędzie w drugiej części dnia. Pod wieczór i w nocy zdaniem synoptyków możemy spodziewać się deszczu. Padać nie powinno mocno, a jedynie delikatnie.
15: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
18: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
14: Dzień dobry, witam. To cały czas jest przedpołudnie czwartkowe w Radiu Złote Przeboje. Gosia Kościelniak, zapraszam. Największe przeboje lat 80. i 90. i nie może zabraknąć właśnie tego Mr. Zub.

George wystąpił w maju tego roku na Eurowizji, pamiętamy, wspierał wokalistkę San Marino w utworze Superstar i jego krótki, kilkudziesięciosekundowy występ na scenie szeroko komentowano w mediach, zostawmy to. Na początku roku grał koncerty oczywiście z Culture Club w Stanach Zjednoczonych, a na grudzień tego roku zaplanowano jego wspólny występ z kim? Z Shagim w Paryżu. No i Boy George, moi drodzy, prowadzi własną audycję w radiu Boy George FM, w której prezentuje unikatowe utwory, no i własne wersje piosenek. Tak, to radio się nazywa Boy George FM. To całe radio, no bo to jest radio internetowe, a w wielkim radiu, radio Złote Przeboje, teraz dla Was, tuż po George'u, zaśpiewa Lucretia McNeil z dobrą wiadomością, że ktoś Cię kocha.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
2: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Mam, źle się czuję.
4: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
5: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
7: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.

0: Robota nie zając.
1: A dzisiaj jest dzień ośmiornicy, która to ośmiornica posiada jeden mózg centralny i 8 mniejszych w każdym ramieniu. Ponad 2/3 wszystkich jej neuronów znajduje się w odnóżach. To oznacza, że każde ramię może myśleć, dotykać, smakować, decydować o swoim ruchu, niezależnie od głównego mózgu. I w przeciwieństwie do ośmiornicy, nasz mózg nie potrafi przetwarzać dwóch skomplikowanych zadań myślowych jednocześnie. To, co nazywamy multitaskingiem w pracy, to w rzeczywistości jest tak zwany task switching, czyli błyskawiczne przełączanie uwagi z jednego zadania na drugie. Napisał do nas słuchacz, którego żony imię znam, Ewa, ale swojego nie podał, więc pozdrawiam serdecznie i czytam. W swojej pracy jestem typową ośmiornicą. Pracuję w budżetówce, więc obowiązków jest po kokardę, a płaca jest średnia. Bywają dni, że muszę robić kilka rzeczy naraz. Naprawdę jest ciężko, ale wtedy poprawiam koronę i mówię sobie po cichu, dam radę. A żeby budżet domowy się zgadzał na koniec miesiąca, łapię dorywczą pracę popołudniami i znów wychodzi ta ośmiornica. Oj, rozumiem. A ile ośmiornic jest wśród nas? Dzień ośmiornicy, rozmawiamy sobie o tym, ile rzeczy naraz musicie czasem ogarnąć w pracy jako ośmiornica. 2, 2, 4, 4 i 3, 0.

0: autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
12: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
13: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
12: No dobrze, a taki fajny prezent?
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
13: Na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.
15: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
16: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
15: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
17: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
18: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
19: Poznań, płatność zakończona.
20: Kraków, ruszamy dalej.
21: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
22: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

Szukali w Anglii, znaleźli w Niemczech i to był rok 1984. W Kolonii, właśnie w Niemczech, założyciele wytwórni postanowili stworzyć nowy muzyczny projekt, no i planowano, żeby wokalistów do nowej grupy poszukać właśnie w Anglii. A ostatecznie znaleziono ich na miejscu w Kolonii i tak powstał zespół Bad Boys Blue. W 1984 roku wydali debiutancki singiel zatytułowany tak pięknie Love in My Car. Miłość w moim samochodzie, który mimo sporej popularności i na dyskotekach i w klubach nie odniósł większego sukcesu. No i potem w 85 na singlu ukazuje się utwór You're a Woman, I'm a Man. Szał z miejsca stał się wielkim hitem w Europie, a w 89 w radiach i na dyskotekach brzmiał ten przebój, który przed nami teraz w radiu.

0: Katrina and the Waves w Radiu Złote Przeboje tuż przed południem, bo już za 4 minuty będzie 12, a o 12 najważniejszej tylko sprawdzone wiadomości z naszego miasta i okolicy. Zostańcie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy.
7: Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Reklama.
13: Zbliża się czwartkowe południe, zapraszamy już na najważniejsze, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
14: Wiadomości ze Świętokrzyskiego.
15: Justyna Rudzka, zapraszam. Z roku na rok rośnie liczba osób, które korzystają ze wsparcia specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego. Przez pierwsze 8 miesięcy tego roku w regionie z konsultacji skorzystało ponad 41 tysięcy osób. Dlatego już jutro między 10 a 13 w sali obsługi klientów NFZ-u w Kielcach odbędzie się Dzień Zdrowia Psychicznego.
16: Na miejscu będzie można skorzystać z bezpłatnych porad psychiatry i psychologa ze Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. Akcja skierowana jest do osób dorosłych.
15: Mówiła Agnieszka Biała-Sitarska, rzeczniczka Świętokrzyskiego NFZ-u. W wydarzeniu wziąć udział mogą także mieszkańcy powiatu jędrzejowskiego. Rozpoczął się nabór do czwartej edycji unijnego programu stypendialnego dla uczniów z województwa świętokrzyskiego. Do rozdysponowania jest 7 296 000 zł. Zainaugurowano kampanię Hejt, wyjdźmy z tego razem, której celem jest zwrócenie uwagi na problem hejtu i przemocy słownej wśród dzieci i młodzieży. Inicjatywę wspólnie prowadzą starostwo powiatowe w Kielcach i Komenda Miejska Policji.
14: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Świętokrzyskiem.
15: Pogodnie i jeszcze ciepło będzie dziś w regionie świętokrzyskim. Nad naszymi głowami słońce i chmury, ale na razie nie groźne. Te deszczowe pojawią się dopiero wieczorem. Padać może także w nocy, ale niezbyt mocno. Na termometrach dziś do 23 stopni. Tyle będzie w Jędrzejowie i pobliskich miejscowościach około godziny 14. Od jutra zrobi się chłodniej. Jesień rozkręca się na dobre.
14: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
17: Prawie 2 minuty po godzinie 12 wchodzimy w czwartkowe popołudnia w Radiu Złote Przeboje. Bez względu na to, gdzie jesteście, możecie sobie odebrać właśnie największe przeboje lat 80. i 90. I na przykład Depeche Mode z roku 89. Cieszmy się ciszą i muzyką przede wszystkim. Gosia Kościelniak, zapraszam.

Byli w Grecji w 1984 roku. No i jak było? Cykady śpiewały, morze było błękitne, słońce blaskiem ogrzewało wszystko dookoła, do tego morska bryza i beztroska. Zespół Manam wrócił z wakacji, no i powstała właśnie ta piosenka Cykady na Cykladach. Tekst napisany przez Marka Dutkiewicza, niezwykle malowniczy, niezwykle pełen poezji. Opowieść o tęsknocie za rajskimi, słonecznymi miejscami. No i oczywiście o pragnieniu ucieczki od codzienności i rutyny. Cykady na Cykladach w momencie premiery nie odniosły natychmiastowego sukcesu. Dopiero po pewnym czasie stały się jednym z najbardziej znanych i lubianych utworów Manamu, takim wakacyjnym hymnem. Teraz pozostaniemy dalej w gorącym miejscu, bo o pustynnej róży Sting, Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać. I zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Psst, cześć, to Influencer, ten od Sen.
6: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
7: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksyloetazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ukośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
11: A cappuccino też za piątkę?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A
12: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Panie Pascalu, mhm. A czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
15: Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres auto.

0: Aromatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew. Ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
5: Kogo?
4: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
5: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
4: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
5: Tak, jest posterunkowy Cezary.
4: No, więcej na szkłomazgo.pl.
5: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
4: I Cezary Pazura.
6: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tesori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
10: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
11: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 8 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 10 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
12: Reklama.
13: Raz, dwa, trzy!

0: Robota, nie zając.
1: Dzisiaj dzień ośmiornicy i rozmawiamy sobie o tym, ile rzeczy naraz musimy czasem ogarniać w pracy, jak ośmiornica, która rzeczywiście jest wielozadaniowa. Bo może jednym ramieniem otwierać muszle, drugim badać podłoże, trzecim równocześnie maskować się przed wrogiem. U człowieka to jest tak zwany pozorny multitasking, czyli pozorna wielozadaniowość, przełączenie się między, nie wiem, Excelem, mailem, Zoomem i tak dalej, różnymi zadaniami naraz obniża naszą produktywność, nawet o 40%. A jednak to robimy. I to jak? Danusia napisała tak. Ja w mojej pracy w biurze rachunkowym jestem bardziej sklonowana niż sztuczna inteligencja. Dokumenty księguję, telefony odbieram, maile sprawdzam i odpisuję. Szefowi dokumenty skanuję i mailuję. Awanturki wyciszam, problemy rozwiązuję i na dokładkę atmosferę fajną w pracy buduję, bo humorem tryskam i sprawiam, że każdy u nas w robocie dobrze się czuje. Mam ksywkę smerfetka, bo ładna i fajna ze mnie kobietka. Smerfetko, przesyłamy dzbanek filtrujący z logo Radia Złote Przeboje, który tak radośnie pokazuje na naszym Instagramie i dziękuję za zgłoszenia ośmiornicom. I pamiętajcie,
0: robota nie zając.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
2: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Janie, skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
10: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
14: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
12: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.

0: Net świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.

Pewnego dnia syn Belindy Carlisle, którą właśnie skończyła śpiewać w Radiu Złote Przeboje, spotkał Diane Warren w jednej z kawiarni w Los Angeles. To autorka tekstów i spytała syna Belindy, co tam słychać o jego mamy. No i po chwili obie panie już sobie rozmawiały przez telefon. Piosenkarka początkowo była nastawiona niechętnie do pomysłu powrotu na scenę, ale została przez Diane Warren skutecznie przekonana. Nowy mini-album był pierwszym anglojęzycznym materiałem Belindy od ponad 20 lat. 3 lata temu to się wydarzyło. Album nosi piękny tytuł Kismet, co można tłumaczyć jako przeznaczenie. A teraz w Radiu Złote Przeboje Melanie C.

0: Soft Cell w Radiu Złote Przeboje. Za 6 minut będzie godzina 13 i najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. Posłuchajmy razem, a potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
8: Sposób na Twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
12: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
13: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Reklama. Zbliża się 13. czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
2: Atak w szkole podwyżkowym, nie żyje jedna osoba. Kredytobiorcy wstrzymują oddech, ekonomiści ostrzegają przed podwyżkami. Rewolucja na polskich dworcach, PKP chce skończyć z mylącą numeracją. Ewelina Walczak, czarna seria, wczoraj Ostrołęka, dziś Leszczydł, nowiny podwyżkowe. To tam 15-letni uczeń zabił 37-letnią woźną oraz ranił dyrektora i nauczycielkę. Ostrołęccy śledczy zabezpieczają dowody, a sąd rodzinny wkrótce zdecyduje, czy nastolatek będzie sądzony za to morderstwo jak dorosły. Przypomnijmy, do pierwszego ataku doszło wczoraj w Ostrołęce. 19-latek wszedł do tamtejszej szkoły z nożem przypominającym maczetę i z plecakiem z ładunkiem wybuchowym. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 9 osób. Napastnik jest w policyjnym areszcie. W związku z atakami przemocy w szkołach premier Donald Tusk wezwał w trybie pilnym ministrów MSWiA, Cyfryzacji, Edukacji Narodowej i Zdrowia, a także koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. Spotkanie w tym gronie właśnie się rozpoczyna. Raty kredytów wkrótce pójdą w górę, choć wczoraj stopy procentowe pozostały bez zmian, widmo podwyżek znów krąży nad rynkiem. Wszystko przez rosnącą inflację. Kiedy wygaśnie program paliwowy, a w górę pójdą ceny prądu i żywności, Rada Polityki Pieniężnej znów użyje swojej głównej broni, tłumaczy ekonomista Piotr Kalisz z Banku City Handlowy.
3: Rada Polityki Pieniężnej będzie musiała poważnie pomyśleć o podwyżkach stóp procentowych. Można zakładać, że będzie więcej niż jedna podwyżka, ale też nie sądzę, żeby tutaj było dużo tych podwyżek. Bank centralny może zdąży podnieść stopy dwa razy, może raz.
2: Więcej o wczorajszej decyzji powie po południu prezes NBP Adam Glapiński. Rewolucja na stacjach kolejowych. PKP PLK chce skończyć z szukaniem właściwego toru i numerami, które mogą wprowadzać pasażerów w błąd. Jeszcze w tym miesiącu ruszy pilotaż nowego oznaczenia. Każdy tor będzie po prostu osobnym peronem, mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK.
4: Takie rozwiązanie pozwoli wyeliminować pomyłki wywołane dodatkową informacją na plakatach, rozkładach jazdy czy w komunikatach.
2: Na początek zmiany zostaną przetestowane w Mysłowicach 25 października. Reprezentacja Polski spadła o jedną lokatę i zajmuje 37 miejsce w rankingu Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej. Biało-czerwonych wyprzedziła Szwecja. Liderem w zestawieniu FIFA pozostała Hiszpania, która w lipcu wywalczyła Mistrzostwo Świata.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
1: Nad morzem i na zachodzie dzisiaj pochmurno i możliwy deszcz, a w centrum i na południu i wschodzie prawie lato. 17 stopni w Szczecinie, 19 w Trójmieście, 21 we Wrocławiu, aż 24 w Katowicach i Warszawie i w Rzeszowie 25.
5: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
1: 2 minuty po godzinie 13:00, wchodzimy w kolejną godzinę czwartkowego popołudnia Radio Złote Przeboje. Gosia Kościelniak, zapraszam, a zaczniemy tę godzinę z No Mercy, Where Do You Go?

Gdyby ktoś miał ochotę odpowiedzieć na kilka pytań, a przy okazji wygrać 1000 złotych, to oczywiście zapraszamy. Złoty od złotych, żeby dołączyć do grupy chętnych, odpowiedzcie na pytanie wstępnie na naszej stronie złoteprzeboje.pl. Co kupię za pierwsze 100 złotych wygranej w konkursie Złoty od złotych i dlaczego? My wybieramy najbardziej kreatywną odpowiedź, no i zadzwonimy do jej autora i już za samo odebranie upominek, a potem pytania i za każdą dobrą odpowiedź stawka wygranej rośnie aż do 1000 złotych. Złote od złotych. A teraz w radiu Złote Przeboje Genesis.

0: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.

0: Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Mamo, źle się czuję.
2: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
3: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia uchośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Szykujcie się, Orło Oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
6: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Reklama.

Obaj byli drwalami i obaj byli jej przyjaciółmi. I obaj byli wymyśleni. To przyjaciele Cher z dzieciństwa, czyli z czasów, gdy Cher była jeszcze Cheryl. Miała właśnie dwóch wymyślonych przyjaciół, drwali, a potem, kiedy była już dorosła, do dzisiaj chyba Cher zbiera figurki i przedmioty związane ze słoniami. A przed nami w Radiu Złote Przeboje pani Cher o tym, że zgadza się tylko na jedną z tych dwóch opcji. Wszystko albo nic. All or nothing. Radio Złote Przeboje.

0: promocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
6: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
5: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
10: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
12: Korzyści pełen sklep.
13: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
14: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
15: Dużo dobrego.
14: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena! Netto dużo dobrego.
16: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
17: Trwał też wrześniowe 20-lecie. Hala Legionów, Kielce, 4 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kielce, Hala Legionów, 4 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Mamy niskie ceny.
7: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Albano i Romina Power i Felicita. Czym jest szczęście? Zapytuję ja ciebie, Gosiu. Felicita.
1: Szczęście Felicita. To popołudniowy czwartek, a nawet popołudnie czwartkowe, kiedy Gosia Kościelniak już szykuje się na piątek, a Jerzy opiekuje się cały popołudniem. Czyż nie jest to szczęście?
0: No idealnie, no. Ireni, Jusiz i kiedyś cię znajdę teraz, a wszyscy uśmiechamy się od ucha do ucha. 3, 4.

0: No i kłania wam się Radio Złote Przeboje w pasji gwiazdy lat 80. i 90. No i my się kłaniamy, między innymi Ewelina Walczak, która będzie wam mówić o 14:00 o tych najważniejszych wydarzeniach.
1: A między innymi w tych najważniejszych wydarzeniach znalazły się boty. I to niekoniecznie w dobrym znaczeniu, a mianowicie chodzi o to, że uczelnie zmienią taktykę i wrócą do egzaminów ustnych, ale więcej o tym w wiadomościach o godzinie 14:00, oczywiście w wiadomościach Radia Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swiss Chrono Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na belmyślnikpol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swiss Chrono.
4: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Reklama.
7: Czwartek 8 października. Ewelina Walczak przygotowała i przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
8: Będą dodatkowe patrole wokół szkół. Rząd reaguje na ataki nastolatków. Literacki Nobel przyznany. Nagrodzono kanadyjską poetkę. BOT nie obroni dyplomu, uczelnie zmieniają taktykę i wracają do egzaminów ustnych. Więcej policyjnych patroli wokół szkół to decyzja po pilnej naradzie u premiera z udziałem szefów służb. Spotkanie zwołano po atakach zbrojnych z udziałem nastolatków. Wczoraj w Ostrołęce, a dziś przed południem pod Wyszkowem, gdzie 15-latek śmiertelnie ranił 37-letnią woźną. Donald Tusk polecił policji natychmiastowe wzmocnienie bezpieczeństwa przy placówkach, aby zapobiec ewentualnym naśladownictwom. Jak zaznaczył szef rządu, dzisiejszy atak wyróżniał się na tle poprzednich.
9: Po raz pierwszy mamy do czynienia z nieletnim zabójcą, który miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
8: Policjanci tymczasem sprawdzają, czy ataki w szkołach nie są związane z internetowym challenge'em. Literacki Nobel wędruje do Kanady. Najważniejsze wyróżnienie w świecie literatury otrzymała w tym roku poetka Anne Carson. Szwedzka Akademia doceniła ją za nowatorski styl i łączenie klasycznej, antycznej tradycji z problemami naszej codzienności. Setki nielegalnych automatów do gier zabezpieczyli policjanci i celnicy z Łodzi. Mundurowym udało się rozbić grupę przestępczą zajmującą się organizowaniem nielegalnych gier hazardowych, mówi komisarz Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
10: Zabezpieczono 287 sztuk nielegalnych automatów do gier, sprzęt komputerowy i nośniki danych, a także środki odurzające.
8: Funkcjonariusze przeszukali w sumie kilkadziesiąt miejsc w województwach łódzkim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim, a zatrzymano 58 osób. Zwykła grypa niemal odebrała mu życie. Wirus tak spustoszył organizm 17-letniego Kaspra, że niezbędny był obustronny przeszczep płuc. Zabieg z sukcesem przeprowadzili specjaliści ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Kasper cały czas walczy o powrót do zdrowia, ale ma nadzieję, że wróci do normalnego życia.
11: Na pewno dużo lepiej niż na początku, jak się obudziłem. Na pewno rehabilitacja, powrót do szkoły. Szkoły trzeba na pewno zdać, no i potem się zobaczy.
8: Kacper spędził w szpitalu ostatnie 8 miesięcy. Sztuczna inteligencja na studiach bez odgórnych regulacji. Ministerstwo Nauki nie wyda jednolitych wytycznych i zostawia wolną rękę rektorom. Jak donosi Rzeczpospolita, uczelnie same muszą wyznaczyć granice korzystania z AI. Choć pomoc botów nie jest zakazana, to systemy antyplagiatowe coraz łatwiej oszukać, dlatego wykładowcy zmieniają taktykę. Do łask wracają egzaminy ustne, bo tylko w bezpośredniej rozmowie można gdzieś sprawdzić, czy student faktycznie rozumie to, co napisał w swojej pracy dyplomowej.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
0: Pogoda.
7: Jutro już znacznie chłodniej w całej Polsce. Dzisiaj najcieplej na Mazowszu i na Śląsku. W tej chwili 23 stopnie w Warszawie, w Kielcach i w Lublinie. Ciepło też w Krakowie i Rzeszowie. Najniższe temperatury z kolei mamy w Koszalinie i Szczecinie. Od zachodu deszczowe chmury. Mokasynki Michaela Jacksona kończą właśnie 90 lat. Te jego kultowe loafersy nadal można kupić, jakby ktoś był zainteresowany, to tak daje znać. Jerzy Telesiński, u mnie same największe kultowe gwiazdy lat 80. i 90.

Rod Stewart przyjedzie do Polski, zagra w Krakowie w lipcu przyszłego roku. To jego pożegnalna trasa koncertowa, więc warto dobrze zaplanować sobie najbliższe lato. A do tego czasu i Rod Stewart, no i inni najwięksi będą u mnie licznie ogrzewać nas jesienią i zimą i na wiosnę. Na przykład grupa The Corrs w Radiu Złote Przeboje teraz, a co poranni dziennikarze Radia Złote Przeboje robią w telewizji, powiemy wam za moment.

0: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość. Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
10: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
11: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
12: A w dodatku można go podać również na noc.
11: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
10: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
15: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
16: Psał też wrześniowe 20-lecie. Hala Legionów, Kielce, 4 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kielce, Hala Legionów, 4 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.

0: Whitney Houston, no takie duety to tylko w Radiu Złote Przeboje, powiem nieskromnie. Jeszcze jeden taki tutaj fajnie
1: Telesiński-Rogalska.
0: My to jesteśmy takie zgrane, że ja nie wiem skąd to się bierze, powiedz mi.
1: My jesteśmy bardzo zgrane. My chyba w poprzednim życiu też się znałyśmy, Jurku, ci powiem.
0: No tak mi się wydaje, że coś w tym
1: też mi się
0: być.
1: Tak wydaje. No.
0: I też się zachwycaliśmy takimi gwiazdami jak grupa Laid Back, to są Duńczycy, więc jak oni pojechali na te Karaiby, jak im się zrobiło tak fajnie, cieplutko i potem wrócili do tego swojego duńskiego chłodu i zimy, to aż nagrali w 83 piosenkę Sunshine Reggae. To co? Zakładamy okulary słoneczne? Wczoraj
1: ale
0: trochę
1: tak,
0: mówiliśmy,
1: wiesz
0: i sobie
1: co?
0: Wyobrażamy.
1: Juras, podobno dziś jest ostatni taki piękny, ciepły dzień.
0: Naprawdę?
1: Jesieni.
0: A co potem będzie?
1: Potem będzie piątek i potem już ta jesień. Dobra, nie będę wam łudzić.
0: Nie, co?
1: Daj spokój.
0: Sunshine Reggae. I tego się trzymamy.
1: Oczywiście.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i zero nudy.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
11: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
12: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
13: Kogo?
12: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
13: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
12: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
13: Tak, jest posterunkowy Cezary.
14: No, więcej na szkłomazgon.pl.
13: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
14: I Cezary Pazura.
15: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny.
19: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

2546 zł kosztują najtańsze bilety na występy Backstreet Boys w Las Vegas. No ale kto bogatemu zabroni, prawda? Dla tych, co od Las Vegas wolą las za miastem, no dobra informacja. Warto mieć przy sobie aplikację Radia Złote Przeboje na smartfony, no to wszędzie będziecie wtedy mogli sobie posłuchać największych przebojów lat 80. i 90. i to za darmo. By Backstreet Boysów zresztą też.

0: Słuchacie Radia Złote Przeboje, w którym, tak jak wszędzie w tej szerokości geograficznej, zbliża się już godzina 16. O 16 wiadomości, o czym będziemy mówić?
1: Wprawdzie mamy dopiero październik, ale listopad już puka do drzwi. A co warto robić w listopadzie? Zwiedzać rezydencje królewskie za darmo. Ale więcej o tym w wiadomościach o godzinie 16 w wiadomościach Radia Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reklama. Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
10: A no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Tu Radio Złote Przeboje. W czwartek jest 8 października. Pora na wiadomości. Ewelina Walczak.
14: Codzienne patrole przy szkołach i cięcie patotreści w sieci. Premier zapowiada radykalne kroki. Surowsza kara dla Polaka za pomoc w planowaniu zamachu na prezydenta Ukrainy. Od tajnych piwnic po same strychy bez wydawania grosza powraca kultowy darmowy listopad. Natychmiastowe blokowanie przemocy i mowy nienawiści w sieci. Premier Donald Tusk domaga się przywrócenia przepisów umożliwiających błyskawiczne odcinanie groźnych treści na platformach internetowych. To w związku z atakami w szkołach w ostatnich dniach. A sprawca dzisiejszego śmiertelnego ataku 15-latek jest w rękach policji. Czeka na zarzuty. Prezes Wyszkowskiego Sądu Tomasz Królik wyjaśnia, że wciąż nie wiadomo, czy napastnik odpowie za te zbrodnie jako dorosły, czy jak nieletni.
15: Sprawa się toczy na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. W tej ustawie nie ma kar, tylko są środki wychowawcze. Sąd może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
14: Jeśli tak się stanie, może mu grozić nawet do 25 lat więzienia. W przypadku zastosowania trybu dla nieletnich trafi do poprawczaka i wyjdzie na wolność najpóźniej po ukończeniu 21 roku życia. Zamiast 3, 5,5 roku więzienia. Sąd apelacyjny w Lublinie podwyższył karę dla Polaka, który pomagał w przygotowaniach do zamachu na prezydenta Ukrainy. Sędzia Artur Achmerowicz tłumaczy, że pierwotny wyrok był zbyt łagodny.
16: Składanie oferty pracy na rzecz wywiadu rosyjskiego nie może być traktowane w sposób pobłażliwy.
14: Dzisiejsze orzeczenie sądu jest już prawomocne. Tegoroczną Nagrodę Nobla otrzymała kanadyjska poetka Anne Carson. 76-latka została doceniona przez Szwedzką Akademię za odważną i innowacyjną literaturę. Carson znana jest z tego, że w swoich biografiach często nie ujawnia szczegółów.
17: Może wynika to z tego, że pierwotnie jestem tłumaczem, a najtrudniejszą rzeczą do zrobienia w tłumaczeniu jest usunięcie własnego głosu tłumacza.
14: Mówiła Carson, gdy była w Polsce. Wówczas odebrała Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta. Wawel, warszawskie łazienki, Wilanów i Zamek Królewski. Cztery najważniejsze polskie rezydencje przez cały listopad zwiedzimy całkowicie za darmo. Na gości czekają wystawy i ponad 1000 warsztatów, a to przede wszystkim szansa, żeby zajrzeć do miejsc na co dzień niedostępnych dla turystów.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Świętokrzyskim?
6: Justyna Rudzka, zapraszam. Największe polskie przeboje, nowe aranżacje i muzyka na żywo. W najbliższą niedzielę w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbędzie się koncert Goniąc kormorany, wspomnienia najpiękniejszych lat. Na scenie wystąpią orkiestra, soliści i balet. Początek o godzinie 18. Niesamowicie wartka akcja, błyskotliwe dialogi i doskonały humor sprawiają, że Ślub doskonały cieszy się nieustającą popularnością. Sztuka prezentowana była na najlepszych światowych scenach, m.in. na Broadwayu. Będzie okazja zobaczyć ją u nas. To w przyszłą sobotę w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Zaplanowano dwa wydarzenia o 16 i 19. Do kina w Centrum Kultury w Jędrzejowie już jutro można wybrać się na nową ekranizację Lalki. To opowiedziana ze współczesną wrażliwością przejmująca uniwersalna historia o miłości i niespełnieniu.
18: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Pogoda.
13: Jutro już wyraźnie chłodniej w całej Polsce. Dzisiaj najniższe temperatury mamy na północy, w tej chwili w deszczowych Szczecinie i Koszalinie 14-15 stopni. Najwyższe temperatury w tej chwili w Warszawie, w Lublinie i Rzeszowie 22. O używaniu plastikowych desek do krojenia już opowiadałem, ale w związku z tym, że naukowców zaskoczyło właśnie coś nowego a propos tychże desek, powiem wam o 16.30, o co chodzi. Jerzy Telesiński, jestem do waszej dyspozycji.

Fajny facet w ogóle, kochany taki, pełen szacunku do ludzi, z dużą empatią, pomocny, jest rdzeniem naszej familii. To fragment zakulisowej rozmowy Edyty Bartosiewicz z Baronem, a ja przypomnę, że synek Edyty Bartosiewicz ma już 35 lat, a mama śpiewa w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
3: W ten piątek i sobotę. Brzoskwinie na wagę 6,90.

0: nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na belmyślnikpol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscron.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
8: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Kokolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: Legendarny przepis Tiny Turner na chleb kukurydziany z boczkiem i maślanką trafił nawet swego czasu do książki kucharskiej Sweet Pies Cookbook. Ciekawych odsyłam, a wszystkich zapraszam do kuchni, bo okazuje się, że plastikowa deska do krojenia wytwarza od 14 do 71 milionów cząstek rocznie. Ale okazało się coś jeszcze.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Naukowcy wystawili uwolnione cząsteczki polietylenu na działanie komórek myszy i monitorowali, czy mogą one im zaszkodzić. Żywotność komórek nie zmieniła się znacząco w teście laboratoryjnym. Zatem sama ogromna ilość cząsteczek nie oznacza od razu toksyczności. Drugie odkrycie jest równie nieoczekiwane, mianowicie w niektórych eksperymentach drewniane deski do krojenia uwalniały od 4 do 22 razy więcej mikrocząsteczek niż te plastikowe. Różnica polega na tym, że organizm nie postrzega wiórów drzewnych jako obcych i nie uznaje ich za zagrożenie dla zdrowia.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. Więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Dzień dobry. Reprezentuję Akademię Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Akademia Lipińskiego informuje, że prowadzi nabór na studia podyplomowe. Informacja dla osób zainteresowanych studiami podyplomowymi. Akademia Lipińskiego. Telefon 41 345 13 13. 41 345 13 13. Lipiński.edu.pl. Lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
6: Doradczyni klienta.
5: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
7: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6 tysięcy złotych premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6 tysięcy złotych, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
2: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
3: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
4: Popołudnie i wieczór z wyraźnym podziałem na mapie. Najwięcej słońca w centrum i na wschodzie. Na zachodzie oraz na południu kraju przybywa chmur i przelotnego deszczu, a w Karpatach mogą pojawić się burze. Wieczorem mocniej powieje, także w Karpatach i na zachodnim wybrzeżu. A nogę z gazu zdejmujemy na S6 w zachodniopomorskiem między węzłami Borkowice i Dobre. Zepsuła się ciężarówka. Zablokowany jest pas ruchu w stronę Gdańska.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

Jej najnowszy singiel przekroczył 490 tysięcy wyświetleń na YouTubie w mniej niż 48 godzin. Taka jest właśnie moc Milan Farmer. I to bez obecności na Spotify, czyli platformie, która dla większości współczesnych artystów jest właśnie takim najważniejszym kanałem dotarcia do odbiorców. Brawo! Brawo dla Milan Farmer. Na naszym kanale dotarcia do was, do fanów największych przebojów lat 80. i 90. panowie Holyoaks.

0: Również no, dla tych, którzy trochę czują się wytrąceni z równowagi, będziemy mieć wiadomości o 17. No tak.
1: A w nich między innymi o poczuciu winy, o tym, że nie potrafimy odpoczywać. No. Ale więcej oczywiście o 17 w wiadomościach Radia Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.

0: Klubie mamy akcje na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A no to w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Słuchacie Radia Złote Przeboje w czwartkowe popołudnie w kalendarzach. 8 października. Ewelina Walczak przedstawi wiadomości.
11: Bat na internetową przemoc. Jeszcze dziś posłowie mogą przyjąć nowe przepisy. Spada zaufanie do polityków. Mamy najnowsze sondaże. Odpoczynek z poczuciem winy. Aż 80% z nas ma objawy wypalenia. Mazowiecka kurator oświaty zwołuje pilną naradę ze wszystkimi dyrektorami szkół w regionie. Jutrzejsze spotkanie online w całości będzie poświęcone procedurom bezpieczeństwa. To bezpośrednia reakcja na wczorajsze i dzisiejsze brutalne ataki, do których doszło w dwóch placówkach na Mazowszu. Jutro w szkołach w gminie Wyszków nie będzie lekcji. Placówki pozostaną otwarte jedynie w celach prowadzenia opieki nad uczniami. To po ataku nożownika w szkole Leszczydole w Nowinach. Dzieci z tej szkoły po paru godzinach opuściły placówkę wcześniej. Swoje czynności na miejscu prowadzili śledczy. Rodzice dzieci czekali przed szkołą przez kilka godzin w obawie o swoich najbliższych. Czego teraz potrzebują?
12: Psycholog na ten moment czy żaden nauczyciel nie da im takiego wsparcia jak rodzice.
13: Mamy dalej funkcjonować, tak?
12: Myślę, że powinno państwo się bardziej może przyjrzeć temu, co się dzieje w sieci.
11: Tymczasem jeszcze dziś Sejm ma przyjąć akt o usługach cyfrowych, który umożliwi szybkie blokowanie nielegalnych i niebezpiecznych treści w internecie. Tak zapowiedział minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Prezydent liderem zaufania Karol Nawrocki utrzymał pierwsze miejsce w najnowszym sondażu CBOS. Głowa państwa ufa jej ponad połowa badanych, a za nim uplasowali się wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Na czele rankingu nieufności pozostaje Grzegorz Braun. Aż 80% Polaków ma objawy wypalenia, a 65% narzeka na brak czasu na relaks. Z badania serwisu Prezent Marzeń wynika, że wolne chwile najczęściej spędzamy w patrzeniu w ekran, mówi Julia Kuźlik.
14: Cyfrowa rozrywka obejmująca media społecznościowe, seriale i gry stanowi główną formę spędzania wolnego czasu dla 39% badanych.
11: Dodatkowo 40% z nas czuje winę, gdy nic nie robi, a prawie połowa nawet w czasie wolnym wciąż myśli o obowiązkach. Mamy najnowszy rezerwat przyrody w Wielkopolsce, dokładnie w okolicy Jarocina, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
15: Ma 77 hektarów. Charakteryzuje go to, że rośnie tam skrzyp olbrzymi. I jest to też piękne krajobrazowo miejsce z rzeką Lutynią, jej przełomami i wąwozami.
11: Był to kolejny krok w kierunku ochrony najcenniejszych zakątków regionu.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
10: Coraz więcej deszczu od zachodu i od południa w Polsce, w której jutro zrobi się już chłodniej, tymczasem ciągle jeszcze w Rzeszowie. 22 stopnie, tyle w Warszawie. Najniższa temperatura w Szczecinie, 14 stopni.
17: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
10: W tym mieście rozwinął się przemysł elektrotechniczny, włókienniczy, meblarski, znajduje się tutaj węzeł kolejowy, są uzdrowiska, a 25 czerwca 1952 roku w holenderskim Hilversum urodzili się bracia Kellerowie, którzy założyli ten zespół, który zagram wam właśnie w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, witajcie!

Płyty pozwalają na ucieczkę przed dyktatem algorytmów i AI, powiedziała Kasia Kowalska, która 1 października odebrała srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Gratulacje, no i zasłużone ukłony i serdeczności dla Kasi Kowalskiej od Radia Złote Przeboje.

0: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
7: Psał też wrześniowe 20-lecie. Hala Legionów, Kielce, 4 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kielce, Hala Legionów, 4 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Reklama.

Siostry Wanda, Sheila i Janet Hutchinson, czyli żeńskie trio The Emotions, wspiera wokalnie panów z Earth, Wind & Fire w tej piosence. A że muzycy obu formacji wspierali się i znali się wcześniej, to była to właściwie tylko formalność. Jermaine Jackson, wspierany przez Piezadore, albo na odwrót, teraz w Radiu Złote Przeboje, a niech ta właśnie piosenka wspiera was w czwartkowym popołudniu, niezależnie od tego, czym się aktualnie zajmujecie.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na Ciebie i Twój komentarz.
2: Jutro, piątek, czyli w głowie będziemy mieć weekendowe rozrywki. I zapytamy Was, jaką dostaliście nietypową radę dotyczącą weekendu.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gang Zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz kup produkty Mleczna Dolina lub Delikatę za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 8 do soboty 10 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mm-hmm.
5: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
4: Oh.
5: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
8: Kogo?
7: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
8: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
7: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
8: Tak, jest posterunkowy Cezary.
9: No, więcej na szkłomazgon.pl.
8: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
9: I Cezary Pazura.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
12: Taniej kupować.
10: A no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
15: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
16: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
18: Skoda.
19: Netto przedstawia.
20: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
21: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
20: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
21: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
20: To może zapraszamy?
21: Dobre!
22: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto dużo dobrego.
23: Za mnie!
24: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
25: Poznań, płatność zakończona.
26: Kraków, ruszamy dalej.
27: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
2: Wieczorem parasole przydadzą się w zachodniej połowie Polski i na południu. Tam przelotne opady, a w górach możliwe burze. Centrum i wschód najdłużej utrzymają pogodne niebo. W nocy opady obejmą kolejne regiony, a wysoko w Tatrach deszcz przejdzie w deszcz ze śniegiem i śnieg. Uwaga na bardzo silny wiatr nad Bałtykiem. W nocy porywy osiągną od 85 do nawet 100 km na godzinę. A co na drogach? Zwalniacie na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia w Kostomłotach. Tam pracują drogowcy.
1: Radio Złote Przeboje 90.

0: Hit of the Night i Sandra we własnej osobie w Radiu Złote Przeboje, w którym pojawi się teraz człowiek, któremu bardzo zazdroszczę faktu, że we własnej osobie Sandrę miał okazję poznać. Tomek Brel.
1: Dzień dobry, a powiem wam na ucho, że nawet kupiłem jej kwiaty.
0: Aha. Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: Jaka była reakcja?
1: Ucieszyła się.
0: No pięknie. Tomek Brel, cieszymy się, że będziesz z nami po 18. Co tam po 18?
1: Dzisiaj kwiatów nie będzie, ale będą bilety na koncert pod tytułem Królowie Życia.
0: No też się cieszymy. Zostańcie z nami, to Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia.

0: No, ciekawe, czy pamiętamy jeszcze film Philadelphia, który oglądaliśmy na początku lat 90. Bruce Springsteen właśnie z tego filmu. Za chwilę 18:00 sprawdzone wiadomości sportowe, co nieco o pogodzie, a po 18:00 obiecane bilety na koncert, na którym po prostu trzeba być, bo takie koncerty zdarzają się raz na pół wieku.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
4: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Dzień dobry. Reprezentuję Akademię Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Akademia Lipińskiego informuje, że prowadzi nabór na studia podyplomowe. Informacja dla osób zainteresowanych studiami podyplomowymi. Akademia Lipińskiego. Telefon 41 345 13 13. 41 345 13 13. Lipiński.edu.pl. Lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
0: Reklama.
14: Czwartkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę co nieco o pogodzie. Teraz czas na wiadomości sportowe.
15: Sport w 30 sekund.
16: Przemysław Pozowski, zapraszam. Będzie mecz Hubert Hurkacz kontra Novak Djokovic, a to dlatego, że Hubi w pierwszej rundzie turnieju w Szanghaju pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta 6-3-7-6. Djokovic gra w Szanghaju świeżo po swoim 102. wygranym turnieju ATP w Pekinie. Lindsay Vonn, która cudem uniknęła amputacji i wciąż dochodzi do siebie po koszmarnym upadku podczas Igrzysk Olimpijskich, znalazła się w kadrze amerykańskich narciarek na nowy sezon Pucharu Świata. Vonn, która niebawem skończy 42 lata, to trzykrotna medalistka olimpijska i zwyciężczyni 84 zawodów Pucharu Świata.
14: Pogoda. W nocy przelotne opady deszczu, nad morzem możliwe burze. Wysoko w górach opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura od 7 do 10 stopni, cieplej miejscami na wybrzeżu tu do 12. Jutro w dzień najładniej będzie na południowym zachodzie, gdzie indziej miejscami przelotny deszcz. A na termometrach od 11 do 15 stopni, chłodniej lokalnie na Podlasiu tu około 10. No to mamy już aktualną prognozę pogody. Teraz pojawi się za to piosenka, która mimo upływu 36 lat też jest wciąż aktualna. Chłopcy z placu broni, kocham wolność w radiu Złote Przeboje. 36 lat. No z jednej strony może się to wydawać dużo, ale są tacy, którzy na scenie spędzili pół wieku. I o tym więcej za chwilę.

Pięknie Gloria Gaynor w Radiu Złote Przeboje. A my w tym tygodniu w programie Cała Muzyka zapraszamy się do Gdańska na niezwykły koncert. Koncert pod chyba wszystko mówiącą nazwą Królowie Życia, czyli 50 lat na scenie Waldemara Tkaczyka i Grzegorza Skawińskiego. Panowie poznali się wcześniej niż 50 lat temu. Jak opowiadał mi Grzegorz Skawiński, to był rok 1968. Wpadli na siebie na szkolnym korytarzu. Od słowa do słowa stwierdzili, że interesują ich podobne rzeczy i zaczęli knuć, jak to ładnie powiedział Grzegorz Skawiński. No i knują do dzisiaj. Jak im to wychodzi? No gorąco zapraszam na nasze strony internetowe. Tam czeka na was zadanie. Z czym kojarzą wam się Królowie Życia? W maksymalnie 5 słowach. Napiszcie, a ja przed 20 zadzwonię z biletami do autorów najciekawszych skojarzeń. Czwartkowy wieczór, tu Radio Złote Przeboje, teraz Tears of Fears.

0: Various Monks w Radiu Złote Przeboje. No pamiętam, jak to pierwszy raz zobaczyłem teledysk zespołu Various Monks. To były lata 90. No i miało się wtedy wrażenie, że świat zmienia się wokół nas w niezwykłym tempie. Tak swoją drogą to też rozmawialiśmy kiedyś z zespołem Various Monks o tym, czy pamiętają, kiedy sami siebie zobaczyli w telewizji. No i okazało się, że owszem, tak.
1: No pewnie, że pamiętam. Takie rzeczy się pamięta. Siedzieliśmy wszyscy, cały Various, w jakimś takim wynajętym mieszkaniu w Warszawie na Saskiej Kępie. Wynajmowało nam to mieszkanie, wynajmowała firma fonograficzna, która nas wydawała. I czekaliśmy na emisję w telewizji programu, w którym właśnie pierwszy raz ten teledysk miał być wyemitowany. No i oczywiście wielkie to było podniecenie. Siedzieliśmy w ciszy i w małym telewizorku oglądaliśmy, jak to wygląda po zgraniu, bo oczywiście wcześniej nie było możliwości, żeby to zobaczyć. No i pamiętam, że to było ekscytujące zobaczyć się w takim wydaniu w telewizji, no bo w zasadzie byłam tam dość mocno zrobiona. Ktoś mi zrobił make-up, ktoś mnie uczesał, ktoś mnie ubrał, ktoś mnie ładnie oświetlił, więc jakby w takim wydaniu widziałam się pierwszy raz.
0: Tyle Kasia Stankiewicz. No to pozdrawiamy w takim razie gorąco. Za chwilę Right Said Fred w Radiu Złote Przeboje. A teraz powędrujemy do lat 80. Wtedy również działo się dużo dobrego. Przynajmniej w muzyce.

0: Right Said Fred w Radiu Złote Przewoje Don't Talk Just Kiss, czyli w szybkim tłumaczeniu nic już nie mów, tylko cały. No, jednego panom z zespołu Right Said Fred odmówić nie można, a mianowicie poczucia humoru. Jak z poczuciem humoru jest u mojego dzisiejszego gościa, który pojawi się po 20, to sprawdzimy na pewno, ale zawsze kiedy się spotykamy, no to jest mnóstwo dobrej zabawy. Kto nas dzisiaj odwiedzi? O tym za chwilę.
1: Let's go.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
2: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
3: A w dodatku można go podać również na noc.
2: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
4: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent?
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
13: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Netto przedstawia.
15: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
16: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
15: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
16: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
15: To może zapraszamy?
16: Dobre!
17: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
18: Za mnie!
19: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
20: Reklama.
21: Złote przeboje w drodze.
22: Przed nami pochmurna i wietrzna noc z przelotnym deszczem w większości kraju, a nad samym morzem także z burzami. Wysoko w górach popada deszcz ze śniegiem oraz śnieg. Głównym zagrożeniem będzie wiatr. Na wybrzeżu sztorm i porywy lokalnie do 100 km na godzinę, a w Sudetach i Karpatach do 85. Noga z gazu na zjeździe z A4 na S7 w Bieżanowie. Drogowcy poszerzają łącznicę, przez co obowiązuje tam twarde ograniczenie do 50.
21: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

Fool's Garden i Lemon Tree w Radiu Złote Przeboje, czyli cytrynowe drzewko w programie Cała Muzyka. No a ja obiecałem słówko o gościach dzisiejszego wydania programu Cała Muzyka. Po 20:00 fantastyczna, jedyna i niepowtarzalna Patrycja Markowska, która bardzo często nas odwiedza, no ale taka okazja zdarza się chyba raz na ćwierć wieku. Swoją drogą to ciekawe, jak zareaguje na określenie ćwierć wieku. No chyba lepiej brzmi jednak 25 lat. 25 lat na scenie, z tej okazji trasa koncertowa, z tej okazji płyta, i to płyta podwójna, akustyczno-elektryczna. Czy Patrycja Markowska nie mogła się zdecydować, jak uczcić ten jubileusz? No na pewno o tym porozmawiamy dzisiaj po 20:00 w programie Cała Muzyka w naszej radiowej strefie gości programu Cała Muzyka. Teraz zespół Dżema.

0: Ależ w tym jest energia. Christina Aguilera i Pink. Oczywiście między innymi, no bo pani jest zdecydowanie więcej. Za chwilę pojawi się jeszcze jedna pani, ale to pani, którą pamiętamy do dzisiaj. Pewnie pokolenie obecnych 40-50-latków po usłyszeniu pierwszej nutki będzie wiedziało, o co chodzi. Sabrina i Boys, czyli piosenka, do której teledysk pewnie pamiętamy do dzisiaj. No co się raz zobaczyło, tego się nie da odzobaczyć. Co ciekawe, ten teledysk był zakazany w dwóch krajach, no co tylko oczywiście przysporzyło mu popularności, bo jak mawiają, zakazany owoc smakuje zdecydowanie najlepiej. Sabrina, czyli artystka, która w formie plakatu wisiała pewnie w co drugim nastoletnim pokoju przed laty. A skoro o plakatach mowa, no to rozmawialiśmy też na ten temat z kilkoma artystami, jak z nastoletnim pokojem i plakatami wyglądała sprawa na przykład u Antka Smykiewicza.
1: Mój pokój zawsze był urządzony dokładnie tak, jak chciałem. Starałem się zrobić jak najwięcej sam. Nie było co prawda plakatów, ale było akwarium, pamiętam, były jakieś rzeczy do majsterkowania, bo jeździłem na stricie, na łyżworokach, agresywna taka jazda przez 6 lat, więc zawsze miałem mały warsztat w domu, gdzie rozkładałem swój sprzęt, po prostu czyściłem to wszystko, żeby było sprawne i tak dalej, żeby do skateparku następnego dnia móc rano jechać i sobie troszeczkę powalczyć. Więc mój pokój był pełen wszelkiej maści gratów i dopiero musiałem się tego oduczyć, jak wyprowadziłem się z domu. Żeby po prostu był porządek i teraz już wszystko działa elegancko.
0: No podejrzewam tak swoją drogą, że gdybyśmy zamknęli oczy, to bez większego problemu możemy sobie przypomnieć, jaki mieliśmy bałagan w swoim nastoletnim pokoju przed laty, prawda? Boys.

Electric Light Orchestra w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 19:00, pogoda i wiadomości sportowe, a po 19:00 no na pewno będę miał bilety na koncert Królowie Życia do Gdańska.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
6: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
13: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
14: Kogo?
13: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
14: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
13: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
14: Tak, jest posterunkowy Cezary.
13: No, więcej na szkłomazgon.pl.
14: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
13: I Cezary Pazura.
15: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Mam, źle się czuję.
18: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
16: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
19: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
0: Reklama.
20: Pogoda odrobinę kaprysi gdzieniegdzie, ale to dokładnie sprawdzimy za chwilę. Teraz minęła 19:00, czas na wiadomości sportowe. W radiu Złote Przeboje.
21: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
22: Sport w 30 sekund.
23: Przemysław Pozawski, zapraszam. Jeremy Sochan udanie zadebiutował w barwach Portland Trail Blazers w pierwszym meczu kontrolnym zespołu przed sezonem Ligi NBA. Polski koszykarz w 9 minut zdobył 10 punktów, a drużyna ze stanu Oregon wygrała u siebie z Golden State Warriors 123-118. Szwed Fredrik Lindgren jest ostatnim żużlowcem, który dostał dziką kartę do przyszłorocznego cyklu Grand Prix. Wcześniej dodatkowo do walki o indywidualne Mistrzostwo Świata zaproszeni zostali Brytyjczyk Daniel Bewley, Australijczyk Jack Holder i Maciej Janowski.
21: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
24: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
20: Jutro w dzień najładniej na południowym zachodzie, gdzie indziej miejscami przelotne opady deszczu. Na termometrach od 11 do 15 stopni, chłodniej lokalnie na Podlasiu, tu około 10. W nocy przelotny deszcz, nad morzem możliwe burze, a wysoko w górach opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatury od 7 do 10 stopni, cieplej miejscami na wybrzeżu do 12.
24: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
20: No to teraz jeszcze prognoza muzyczna w Radiu Złote Przeboje. Za kilka minut na pewno urządzimy sobie rozgrzewkę przed wieczorem pełnym gości. Dzisiaj Patrycja Markowska, z którą słówko zamienimy. No a po 20 porozmawiamy o jej najnowszym muzycznym dziecku, czyli płycie 25 lat. Właściwie ta płyta jest podwójna. Muzycznie też będzie pięknie. Za chwilę Suzanne Vega, teraz Baltimora.

0: Co ciekawego słychać u Suzanne Wegi? No koncertuje, zaglądałem przed momentem do jej terminarza i jeszcze w październiku 3 koncerty, na których będzie można usłyszeć Suzanne Wega. No niestety nie w Polsce, ale jeżeli chodzi o nasz kraj, to terminarze koncertowe gwiazd również wyglądają imponująco. Choćby Patrycja Markowska, która do końca roku zagra kilka koncertów, między innymi w Warszawie, między innymi w Krakowie. Będziemy się oczywiście zapraszać o trasie koncertowej i o nowej płycie z okazji 25 lat. Na pewno dzisiaj wieczorem porozmawiamy po 20. Z Patrycją spotykaliśmy się wielokrotnie. Pamiętam, kiedyś poruszyliśmy temat dzieciństwa. Jak się dorastało w rock'n'rollowym domu?
1: Pięknie i trudno. Jak wszystko, co piękne, bywa trudne. Ja miałam bardzo piękne dzieciństwo ze względu na pewno na akceptację, którą dostałam od rodziców. I ta akceptacja, myślę, wiesz, bardzo procentowała przez całe moje życie. Wiesz, myślę, że żeby ciebie ludzie polubili, to trzeba też lubić siebie trochę.
0: No, a dzisiaj po 20 na pewno też powspominamy tak zwane stare dobre czasy. No, 25 lat to jest kawał historii. 25 lat na scenie. Sasza w Radiu Złote Przeboje teraz.

0: Sissy Catch, czyli tak naprawdę Caroline Catherine Mila w Radiu Złote Przeboje pięknie. Za chwilę Wilki, na zawsze i na wieczność. Wilki i Robert Gawliński, z którym też w programie Cała Muzyka spotykaliśmy się wielokrotnie. Nawet kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy o początkach, no i zapytałem Roberta Gawlińskiego, czy to prawda, że przed laty od pewnego handlarza pirackimi płytami dostał buty. No i Robert Gawliński przyznał, że owszem, że wszystko pamięta.
1: Pamiętam, że był taki incydent właśnie, że facet, który właśnie handlował też piratami, zaprosił mnie i podarował mi buty.
0: No dobrze, wracamy w takim razie z lat 90. do czasów obecnych. Czwartkowa Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, na pewno jeszcze przed 20. Będę miał dla was bilety na koncert Kombi do Gdańska. Waldemar Tkaczyk, Grzegorz Skawiński, 50 lat na scenie, koncert Królowie Życia. To jest chyba ostatnia szansa na zdobycie tych zaproszeń. A jak je zdobyć? Sprawdźcie na złoteprzeboje.pl. Czeka tam na was pewne zadanie.

Stevie Wonder i Paul McCartney. Czwartkowa cała muzyka w Radiu Złote Przyboje. Za chwilę będę miał dla was no niezwykłą rzecz, którą znalazłem o Rodzie Stewarcie. Rzecz związana z motoryzacją.

0: reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
0: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
11: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca.
12: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
13: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
14: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
14: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl.
15: Włączamy niskie ceny.
16: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
17: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

Fantastyczna Cher w Radiu Złote Przyboje. Za chwilę Rod Stewart, który zapowiedział pożegnalną trasę koncertową. No i z jednej strony, no to oczywiście na pewno na te koncerty się wybierzemy, a z drugiej strony, no to jednak mamy nadzieję, że z Rodem Stewartem będzie tak jak ze Skorpionsami, którzy zapowiadali pożegnalną trasę, a potem były jeszcze chyba trzy. Rod Stewart, czyli artysta, który jest żywym dowodem na to, że gwiazdy to też ludzie. No bo pamiętam, jak to kilka lat temu w internecie pojawiła się historia związana właśnie z nim. Podobno nie mógł się doprosić remontu drogi w swoim sąsiedztwie, drogi, na której była dziura na dziurze. No i postanowili się skrzyknąć z sąsiadami i wzięli się za remont tej drogi, i to tak na poważnie, łącznie z asfaltowaniem. No, takie są uroki posiadania sportowych, nisko zawieszonych samochodów. Same z nimi problemy.

0: To zespół Milli Vanilli, czyli największa mistyfikacja w historii show biznesu. No jak wiemy doskonale, kto inny śpiewał w studiu, kto inny śpiewał na scenie. No i pewnie żylibyśmy w błogiej nieświadomości, gdyby nie pewna techniczna wpadka związana z playbackiem. Panowie wpadli w panikę i uciekli ze sceny. No dobrze, panowie, na których koncert was dzisiaj zapraszam, nie mają w zwyczaju uciekania ze sceny, no ale z ich doświadczeniem to nie ma się co dziwić. 50 lat na scenie, Waldemar Tkaczyk, Grzegorz Skawiński, królowie życia, no i już chyba wiadomo, kto wybierze się na koncert. Między innymi Rafał, dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Słuchaj, ponieważ bilety są podwójne, no to muszę zadać pytanie sprawdzające, kogo zabierasz?
1: Oczywiście małżonkę, Suzię.
0: Oczywiście małżonkę. Słuchaj, napisałeś tak: wspomnienia, opera leśna, molo i relaks. Z tym kojarzą ci się królowie życia. Słuchaj, ja ze źródeł zbliżonych do dobrze poinformowanych wiem, że ten koncert wypada w pewien bardzo szczególny dzień.
1: Tak, akurat przypada to w moje imieniny, także
0: jak my,
1: super.
0: Jak my wszystko wiemy, prawda?
1: Super, dzięki.
0: Rafał, słuchaj, no to wręczam bilety w takim razie. Dużo dobrego z okazji zbliżających się powoli imienin. No i widzimy się, że tak powiem, przed sceną. Trzymaj się cieplutko.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich.

Big fan w Radiu Złote Przeboje. No powiem szczerze, nie mogłem się doczekać tego spotkania, bo z Patrycją Markowską widzieliśmy się mnóstwo razy, ale z takiej okazji to jeszcze nie. 25 lat. Płyta, trasa koncertowa i o tym za chwilę porozmawiamy.

0: reklama.
1: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
2: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
3: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
11: Taniej kupować.
9: A no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Z moim dzisiejszym gościem, gościem programu Cała Muzyka, spotykaliśmy się przy okazji 10-lecia, 15-lecia, 20-lecia. No siłą rzeczy przyszła pora na spotkanie z okazji 25-lecia. Patrycja Markowska, trasa koncertowa, nowa płyta. Za chwilę o tym wszystkim porozmawiamy.

0: Jak ja lubię te nasze wieczorne spotkania w programie Cała Muzyka. Dzisiaj kobieta dynamit, chodząca charyzma. Nawet gdyby w naszym studiu siedziały inne piękne panie, no to i tak wzrok wszystkich byłby skierowany na Patrycję Markowską. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Ale uwielbiam, kiedy Tomek mnie przedstawia. Witam wszystkich gorąco.
0: Słuchaj, ja trochę celowo tak zacząłem, bo chcę sobie nabić punktów, bo teraz przejdziemy do spraw, które zarówno mężczyznom, jak i kobietom no trochę spędzają jednak sen z powiek, a mianowicie do spraw związanych z upływem czasu. Co ty na to?
1: Bardzo proszę.
0: Bardzo proszę. Sam nie wiem, jak to sformułować. Czy 25 lat, czy ćwierć wieku? Nie wiem, co brzmi lepiej dla ciebie.
1: Ćwierć wieku brzmi tragicznie. Czuję się jak Mieszko I. To już wolę, wiesz, upływ czasu, czy... Nie no, to strasznie brzmi ćwierć wieku.
0: No, tak czy owak, jak zwał, tak zwał. 25 lat. Czy to było tak, że ty się obudziłaś pewnego dnia i stwierdziłaś, o matko?
1: W ogóle staram się w ten sposób o tym nie myśleć. Patrzę na poziom swojej energii i chęci i tego, czy mam pomysły i czy mam siłę realizować te pomysły i czuję się bardzo dobrze, w sensie w swoim ciele, ze swoją głową. Czasami oczywiście przychodzą momenty przebodźcowania mocnego i przemęczenia. Wtedy skupiam się na tym, żeby naprawdę pójść na dłuższy spacer do lasu i patrzeć na drzewa, wyłączyć telefon, ale te 25 lat, zwłaszcza ten rok mi to pokazał, bo tak to wiesz, ja nie jestem z tych, które siedzą i mówią sobie, Boże Patrycja, ile ty zrobiłaś, jaka jestem z ciebie dumna. Więc ten rok akurat pokazał mi i przypomniał, że mam na tej 25-letniej drodze kawał repertuaru. Mhm. Że średnio co 2-3 lata wydawałam płyty, że bardzo stawiałam na swój repertuar ze swoimi tekstami. To jest dla mnie niezwykle, smakuje mi to świetnie. To jest tak niezwykle cieszące i takie podtrzymujące na duchu, że mimo trudnych momentów w tym zawodzie i zakrętów, bardzo dużo udało się też zrobić. Mimo, że pewnych rzeczy się nie udało, ale dużo się udało. I przepraszam za ten przydługawy wstęp, ale dopiero ten moment zagrania koncertów, wiesz, na żywo tej części akustycznej, elektrycznej i potem wydanie tej płyty pokazało mi, że to jest dobry moment, w którym jestem, że sobie na niego zapracowałam.
0: No właśnie, ja sobie tak myślę, że takie piękne rocznice są oczywiście, jak to zwykle bywa, pretekstem do pierwsze spotkania z publicznością, a tych jest kilka w planach. Po drugie, płyta pod chyba wszystko mówiącym tytułem 25 lat. Płyta, właściwie to dwie płyty. Powiedz mi, czy to było tak jak z Małgorzatą Ostrowską, która nie mogła się zdecydować na kolor okładki i wydała płytę z dwiema okładkami?
1: Uwielbiam Małgosię, to jest typowa kobieta, wiesz.
0: Czy ty się nie mogłaś zdecydować, czy akustycznie, czy elektrycznie i wydałaś, a stwierdziłaś, a dobra, niech będą dwie.
1: Nie, to jest koncert zarejestrowany i to było tak, że od początku widzieliśmy, że pierwsza część będzie akustyczna, druga elektryczna, ponieważ takie koncerty gram od lat i chciałam też tak uczcić mój jubileusz, więc problemem bardziej był, powiem ci szczerze, dobór piosenek, bo chciałam zagrać wszystkie największe przeboje, ale też chciałam pokazać piosenki, które nie stały się wielkimi hitami, a które dla mnie są takimi krokami milowymi. I na przykład pierwszy raz zagrałam na żywo piosenkę z Leszkiem Możdżerem, którą nagraliśmy kilka lat temu na krótką płytę o miłości. To jest utwór z Rayem Wilsonem. To jest piosenka w hotelowych korytarzach, czy na przykład piosenka nagrana na płycie Droga z tatą, piosenka Coraz mniej. I to są takie utwory, które nie stały się wielkimi hitami, ale dla mnie są ważne, więc jakby wiesz, ten koncert musiał być dłuższy i musiał mieć, to musiał być ten album, dlatego dwupłytowy. No, wiesz, w ogóle na winylu się mieści mniej troszkę piosenek, niż można zmieścić na płycie CD, więc no, musieliśmy to naprawdę skrupulatnie wybierać i dobierać aranżacje do tych piosenek, żeby też czymś zaskoczyć, więc to jest dla mnie niezwykle ważny album i cieszę się, że on jest już dostępny i na winylu, i na CD, i na platformach muzycznych. Bardzo jestem szczęśliwa.
0: No, jak to ktoś ładnie powiedział, może to nawet ja powiedziałem, każda kobieta ma wiele twarzy. Posłuchajmy w takim razie twarzy akustycznej. Proszę bardzo.

0: Pięknie. Patrycja Markowska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Nowa płyta, trasa koncertowa. Za chwilę wracamy do rozmowy.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Patrycja Markowska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. 25 lat, trasa koncertowa, dwie płyty akustyczne, płyta z prądem, ale to nie koniec niespodzianek, bo no właśnie, płyta winylowa, o tym porozmawiajmy. Jak to jest, że fani w dalszym ciągu kochają winyle?
1: Nie dziwię się, ja w ogóle jestem bardzo analogowa i wiesz, jak masz ochotę też, żeby ktoś ci podpisał płytę, masz zdjęcia, podziękowania, to jest też pamiątka. Ktoś mi ostatnio powiedział, ja to w ogóle płytę to tylko wieszam na ścianie w ramce. Mhm. I ktoś ma całą ścianę płyt jak obrazy. Stąd też taka tutaj skrupulatność, jeżeli chodzi o zdjęcia, żeby ten album miał dwie piękne okładki właśnie z jednej i z drugiej strony. Zdjęcia są dla mnie na przykład tak ważną częścią mojego życia. Wieszam je na ścianie, ale też przeglądam albumy i powiem ci, Tomek, że ja nie potrafiłabym tylko i wyłącznie żyć już w sieci. Może dlatego, że jestem z tego pokolenia, ale i mimo, że bardzo dużo jednak korzystam z social mediów przy promocji muzyki, to jest we mnie cała taka gama potrzeb tego, żeby wziąć papierową książkę, czytam teraz Wilka Stepowego, żeby jednak przewracać kartki. No, mm-hmm. To jest dla mnie istotne.
0: No i ten zapach, każda płyta pachnie odrobinę inaczej. Czym pachnie twoja?
1: Przygodą.
0: Słuchaj, ja pamiętam, jak rozmawiałem z tatą na temat słuchania winyli. Powiedział mi taką historię, jak to nabył jakąś płytę, no i okazało się, że akurat trzeba było zmienić igłę. Pobiegł gdzieś poszukać nowej. Także, drogie panie i drodzy panowie, proszę sobie igły w gramofonach naostrzyć.
1: No, tata ma taką piwniczkę, to się nazywa piekiełko. I tata schodzi do piekiełka z mamą i mają tam gramofon i słuchają zawsze Szczepanika, czerwony gitar, cofają się w lata, kiedy byli młodzi, i to mnie bardzo wzrusza. Mhm. To jest w ogóle piękne, bo mój mąż bardzo kocha muzykę i pamiętam, że jak ten koncert był na antenie Telewizji Polskiej, to mimo, że mój mąż ma jakąś ważną imprezę w pracy, to zmył się z niej. I mimo, że widział już ten koncert, to popędził do domu, żeby go obejrzeć w trakcie jego trwania. To jest, wiesz, myślę, że jak ktoś kocha muzykę, to w ogóle koncerty są dla niego taką ważną częścią słuchania i odbierania muzyki, bo to jest jednak żywa materia. I Tomku, jeżeli mogę tylko skorzystać, bo zapraszam na tą trasę jesienną, jesienno-zimową, jubileuszową. Będę grała w niezwykłych miejscach. Ja za każdym razem wspominam o innym koncercie, ale dzisiaj bym bardzo chciała z tej trasy wyróżnić Kraków i Kino Kijów. I 23 listopada odbędzie się tam koncert jubileuszowy, ale też w Warszawie w sali Witolda Lutosławskiego 10 listopada i kilka innych koncertów. Wspólnie jest ich chyba w sumie 10. Więc zapraszam państwa serdecznie, bo koncerty akustyczne, ale pełne rock'n'rolla.
0: Jakby tego było mało, na pewno w Radiu Złote Przeboje będę miał bilety na te koncerty, także proszę zachować tak zwaną wzmożoną czujność. Słuchaj, jak to się wszystko zmieniło przez te 25 lat, bo ja pamiętam, jak rozmawialiśmy kiedyś, to opowiadałeś, że często gęsto okazywało się, że byłaś gdzieś w tłumie rozpoznawana jako córka Grzegorza Markowskiego, a teraz podobno coraz częściej zdarza się, że tata jest określany w taki sposób. Patrz, tata Markowskiej.
1: Tata to teraz, wiesz, siedzi w lesie, to tam nie sądzę, żeby ktokolwiek mu tak mówi. Nie chce się udzielać nigdzie aktywnie, zawodowo. Wiesz, to chyba jest tak, że ja w pewnych kręgach do końca życia już będę córką Grzegorza Markowskiego i to też muszę się z tym pogodzić, bo mam tatę legendę, więc to mnie nie dziwi. Troszkę mnie czasami dziwi może, że tacy ludzie niewiele starsi ode mnie i miałam ostatnio taką przygodę, wiesz, na bazarku. Gdzieś już o tym mówiłam, że podeszła mi młody chłopak mnie. Wydawało mi się, że mnie rozpoznał, bo się bardzo do mnie szczerze uśmiechał. Miał z 18 lat. Ja mówię, o, widzę, że młodsze pokolenie mnie poznaje. Nie, ja pani w ogóle nie znam. Mama mi powiedziała, że pani jest kimś znanym. No to mówię, pierwszy cios, ale mówię, dobra, robię dobrą minę do złej gry. No i wyszła mama i mówi, to ty nie znasz pani? To jest córka Grzegorza Markowskiego. Miałem 10 lat. No i śpiewała całą tę biografię. Ja sobie tak myślałam, Boże, 10 wydanych płyt, tysiące zagranych koncertów, jubileusz w tym roku. Plecy mnie bolą, wiesz, już zmarszczki na twarzy. A dla niektórych zawsze będę córką taty. Ale mam takiego cudownego tatę, że to nie jest wielka cena za taką przyjaźń i takiego przyjaciela i takiego, wiesz, idola też mojego. A wiesz, z kolei, Tomek, przez te 25 lat udało mi się po prostu pociągnąć za sobą ludzi. To nie jest takie oczywiste, wiesz, w tym zawodzie, bo czasami ludzie są bardzo zdolni, świetnie śpiewają, a jakoś to się nie udaje. Wiesz, a my, nam się udaje od lat grać koncerty, też te biletowane, wydawać płyty, więc udaje mi się po prostu być w tym zawodzie i mam grupę odbiorców bardzo za mną mocno stojących. Ja niezwykle to doceniam. Mhm. To jest dla mnie po prostu bardzo ważne.
0: Słuchaj, z tym rozpoznawaniem to tak mi się wydaje, że zawsze mogło być gorzej. Ja pamiętam, jak Grzegorz Skawiński mi opowiadał, jak to podszedł do niego ktoś i pomylił go z Leroyem.
1: Naprawdę? Jezu, w ogóle bym nikt nie skojarzyła razem, szczerze ci powiem.
0: No, z tyłu to trochę podobnie są.
1: Znam
0: nawet
1: obydwu, no może z tyłu. Z tyłu to i o mnie można powiedzieć, że wiesz, że wyglądam jak Kylie Minogue może. Nie, ale wiesz, tak już mówiąc zupełnie szczerze, to tych przygód jest, wiesz, bardzo dużo, bo przecież za tatą kiedyś biegła pani w pociągu i taka, wiesz, naprawdę w upale z dzieckiem na ręku przebiegła chyba 6 przedziałów i dziękowała tacie za pszczółkę Maję. No.
0: Tak, to znam tą opowieść, bo nawet jak rozmawialiśmy z Grzegorzem Markowskim, to opowiadał, także chyba się to wryło w pamięć.
1: Każdemu
0: tak
1: się zdarza.
0: Słuchaj, a propos koncertowania, masz jakiś taki sztandarowy utwór, który wywołuje u ciebie ciarki po latach?
1: Wiesz, za każdym razem te ciarki się pojawiają trochę gdzie indziej, bo to naprawdę zależy od koncertów. Są takie koncerty, że mi bardzo wchodzą szybkie piosenki i się tak nakręcam, że czekam tylko na te szybkie i dynamiczne, a czasami cieszę się ze śpiewania ballad, mam taki nastrój. Więc to na szczęście jest żywy organizm i na każdym koncercie to jest co innego. Na tym akurat koncercie jubileuszowym taką pierwszy raz na żywo w ogóle zaśpiewałam piosenkę z Leszkiem Możdżerem, to Wyznanie. I powiem ci, że bałam się, bo to bardzo trudnie też technicznie do zaśpiewania utwór, bardzo wymagający i nie wiedziałam też, jak Leszek, wiesz, jak to jest z nim grać. To wielki artysta i też dla mnie wielkie wyzwanie i powiem ci, że to jak Leszek, jak on mi dał siłę, jak mi patrzył w oczy i jaką on aurę roztoczył, no czułam się, powiem ci, śpiewając ten utwór, taka ukwiecona i to było wspaniałe przeżycie.
0: A takich fantastycznych

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na Ciebie i Twój komentarz.
2: Jutro, piątek, czyli w głowie będziemy mieć weekendowe rozrywki. I zapytamy Was, jaką dostaliście nietypową radę dotyczącą weekendu.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mamo, źle się czuję.
5: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający

0: Wspierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
1: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
13: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
14: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
17: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
16: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
18: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
19: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
20: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
21: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
20: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
21: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
22: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.

0: Dzisiaj fantastyczny gość, Patrycja Markowska w Radiu Złote Przyboje. Trasa koncertowa z okazji 25-lecia. No i nowa płyta akustyczno-elektryczna. Słuchaj, pogadajmy o koncertowaniu, no bo masz na koncie mnóstwo występów zarówno akustycznych, jak i elektrycznych. Który z tych koncertów jest dla ciebie trudniejszy?
1: Bardziej wymagający jest ten akustyczny, dlatego że jestem wtedy rzeczywiście na widelcu, stąd już się martwię tą trasą, znaczy martwię, już się do niej szykujemy. Każdy szczegół, instrumentarium, żeby się też pojawiły instrumenty, które zaskoczą, bo na tej trasie oprócz mojego stałego składu zespołu, dosyć rock'n'rollowego, hipisowskiego, będą instrumenty, które nie są na stałe z nami. Planujemy, żeby pojawiła się trąbka, planujemy, żeby pięknie grały klawisze. Być może będę namawiała muzyka też, żeby zagrał na dudach. Więc to są koncerty niezwykle wymagające. One są blisko, ta publiczność wtedy jest wyczulona bardziej na dźwięki, siedzi poza tym. Wiesz, jak się siedzi, to skupienie jest troszkę inne. Na koncertach tych takich elektrycznych dużo jest w takiej energii. Wtedy ja muszę być zawsze naprawdę w dobrej formie, jeżeli chodzi o, żeby nie mieć zadyszki, biegam po lesie wtedy z psem też, żeby to wszystko działało. To jest trochę inny rodzaj energii. Wiesz, i jedne i drugie koncerty wymagają czegoś innego, ale rzeczywiście bardziej wymagające są te akustyczne zdecydowanie.
0: Patrycja Markowska dzisiaj w Radiu Złote Przyboje, 25 lat, trasa koncertowa, dwie płyty, akustyczna, elektryczna. Słuchaj, to posłuchajmy tej elektrycznej. Co ty na to?
1: Bardzo, bardzo się cieszę.

0: Absolutnie pięknie. Patrycja Markowska, płyta, która zdarza się raz na ćwierć wieku. Słuchaj, koncertowo pięknie. Powiedz mi, czy przed koncertem u ciebie nadal pojawia się stres? Czy jakaś trema, czy to jest przede wszystkim ekscytacja teraz?
1: Wiesz, kiedy mam tremę przed takimi wyjściami, jak w tym roku też było ich sporo, bo zagrałam z orkiestrą Wojska Polskiego piosenkę na przykład Dzień za dniem, można ją zobaczyć na YouTubie, czy zagraliśmy w Opolu piosenkę Fale, która jest też na tej płycie z Kamilem Bednarkiem, Andrzejem Krzywym, i to są wyjścia na jeden utwór. I publiczność nie jest moja, tylko przyszła na kilku artystów, czy kilkunastu. I wtedy ta trema jest większa. Jak mam swoje koncerty, jest bardziej taka mobilizacja. Ja się wtedy nakręcam, słucham sobie ulubionych wokalistek. Ostatnio jest to na przykład Ray. Kojarzysz pewnie Ray, prawda? Świetna artystka. Wiesz, czy słucham... Amy Winehouse. To są takie moje chwile skupienia, kiedy się wyciszam i rzeczywiście wychodzę wtedy do swojej publiczności. To jest trochę inny rodzaj stresu. Ale bywało też w moim życiu, muszę się tutaj przyznać, że mnie paraliżowała trema, że mi odbierała, nie dodawała. To były występy Voice of Poland, kiedy ta energia rywalizacji, tylko wiesz, ja myślałam wtedy, że ja umrę. To w ogóle jest tak kompletnie nie dla mnie. Jak ja patrzę, podziwiam artystów, którzy jadą na przykład gdzieś na Eurowizję, czy kompletnie mi wyścigi jakby nie służą mojej głowie. I myślę, że do końca, że nie służą muzyce. No ale to już jest inny temat. Jakby u mnie subiektywnie to mnie najbardziej rozwala. Kiedy to są szybkie wyjścia, kiedy trzeba się troszkę tak łokciami przepychać, żeby zdobyć uwagę. Ja raczej lubię... No ja jestem hipiską z domu, więc wszystko, co jest takie komfortowe i pełne miłości i spokoju, działa na mnie lepiej.
0: Wspominaliśmy już o tej sytuacji, opowiadałaś, że zostałaś zaczepiona na bazarku. Powiedz mi, czy popularność daje ci dzisiaj więcej możliwości, czy raczej czujesz, że odbiera ci poczucie prywatności? Jak to jest?
1: Wiesz, różnie oczywiście bywało przez te 25 lat, bo chyba najgorszy miałam moment z paparazzi, kiedy byłam w ciąży. I to było dla mnie niezwykle trudne, bo jeździli za mną, wiesz... Czułam się wtedy troszkę taka osaczona, ale jak wiemy, mój syn skończył 18 lat w styczniu, więc to było bardzo dawno temu. A ja powiem ci teraz zupełnie szczerze, Tomek, ja jak idę w czapeczce, płaskie buciki, wszyscy myślą w ogóle, że jestem wysoka, ja mam 1,65 m, więc jestem dosyć niziutka, mnie tak ludzie nie poznają. Łatwo mi się ukryć. U mnie się zaczyna zabawa, kiedy ja się odezwę moim charakterystycznym głosem i wtedy ludzie rzeczywiście od razu wiedzą, że to jestem ja. I wiesz, no są momenty trudne, nie będę ukrywać, ale też bez przesady. Bez przesady. Ja nigdy nie generowałam jakiejś, wiesz, takiego zainteresowania sobą. Nie chadzam zbyt często, wiesz, na ścianki, nie epatuję, nie robię afer, więc ja też nie przyciągam takiej nadmiernej uwagi, więc staram się to trzymać w jakichś takich zdrowych ryzach i rozsądku, bo nie to było jakby dla mnie, wiesz, zawsze w życiu najważniejsze. Dla mnie taka popularność, tylko że mnie rozpoznają, jest oczywiście czasami bardzo miła, ale jeżeli to nie idzie za tym sympatia do mojej muzyki, do moich tekstów, do tego, co przekazuję, to nie ma dla mnie to takiego, wiesz, wielkiego znaczenia, to będę zupełnie szczera. Wiesz, ostatnio się trochę zdenerwowałam na panią, jeżeli nas słucha, na stacji benzynowej, to ją bardzo przepraszam, ale wyszłam taka, wiesz, po zagraliśmy dwa koncerty pod rząd i ja po prostu, wiesz, drugi rok promocja, bo najpierw płyta Obłęd, teraz płyta jubileuszowa, koncerty. Ja po prostu taka, wiesz, bez make-upu, rozczochrana weszłam na stacji, no ledwo żyłam, ja jeszcze nie śpię po koncertach i to była, wiesz, jakaś po chyba 3 godzinach snu i tak kawę kupiłam i pani do mnie: o, pani Patrycja, czemu pani w ogóle ostatnio nie śpiewa, czemu pani nigdzie nie widać? I ja, słuchaj, taka cisza. Ja mówię, wie pani co, nie wiem, gdzie pani jest, ale na pewno nie na moich social mediach. I wyszłam. I tak sobie pomyślałam, Boże, o co mi chodziło? Mogłam być milsza. Ale tak mi się zrobiło przykro, bo wiesz, ja ledwo przędę czasami. Mm. Ledwo to dźwigam. I może rzeczywiście, jak ktoś nie obserwuje moich sociali, no to oczywiście może tego nie wiedzieć, ale wydawało mi się, że tych akcji promocyjnych w tym roku było bardzo dużo. Na wszelkich platformach, płaszczyznach. No może pani akurat nie trafiła.
0: No dlatego warto się pojawić również na naszych socialach. Gorąco was zapraszam. Patrycja Markowska dzisiaj w programie Cała Muzyka. Za chwilę wracamy.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Dzisiaj Patrycja Markowska w Radiu Złote Przyboje, 25 lat, płyta, trasa koncertowa. Słuchaj, a propos upływu czasu, powiedz mi, w którym momencie swojej kariery powiedziałaś sobie albo pomyślałaś, jestem dokładnie tam, gdzie chciałam być?
1: No nigdy nie. nie nastąpiło. Wiesz co, bo to inaczej. Są takie momenty, kiedy stoję na scenie i naprawdę wiem, że to może patetycznie brzmieć, ale czuję wtedy obecność najwyższego. Bo śpiewam na przykład taki utwór w hotelowych korytarzach. Pytałeś mnie, który utwór we mnie te ciary wzbudza. On chyba najczęściej. On się nie stał wielkim hitem, ale jest dla mnie niezwykle ważny. On kończy tę płytę koncertową i będzie kończył też koncerty jubileuszowe z długą solówką gitary. Ja uważam, że ten utwór w ogóle w wersji koncertowej bardzo zyskuje. I wtedy jak śpiewam ten utwór z tekstem, który napisałam, który jest dla mnie bardzo ważny, to czuję, że jestem w dobrym miejscu i czasie i że... I nawet powiem ci, wtedy się modlę, to jest za dużo powiedziane, ale dziękuję za to, co mam. Na tym to chyba polega, że to jest droga. Wiesz, mam wiele sytuacji, za którymi tęsknię, które bym chciała zrobić. Marzy mi się koncert z orkiestrą symfoniczną. Wiesz, cały czas od lat czekam, aż do mnie Lenny Kravitz w końcu zadzwoni. Patrycja, how are you?
0: Dzwonił ostatnio do mnie i mówi, że strasznie żałuje wtedy, jak support grałaś tam.
1: Że nie zagadał.
0: Tak.
1: Wtedy na tym koncercie, drodzy państwo, mój muzyk Rafał ukrył się za wzmacniaczem, bo chciał być bliżej Lenego i myślał, że skoro graliśmy support, to mu się upiecze. I taki wielki czarnoskóry, ważący chyba 200 kilo ochroniarz Lenego mu tylko palcem pokiwał, żeby zlazł z tej sceny. Także tyle to trwało jego pobyt na scenie przed koncertem Lenego. Ale oczywiście śmieję się teraz, ale wiesz, wiele marzeń mi się spełniło, bo to, że do mnie zadzwoni Ray Wilson, wokalista Genesis, i że będzie chciał ze mną zaśpiewać duet, też było dla mnie wielkim zaskoczeniem i zapomniałam w ogóle, jak się mówi po angielsku wtedy, więc to były utwory niesamowite, czy jak wygrywałam piosenką Świat się pomylił w festiwal w Opolu. To są takie momenty, a czasami oczywiście mam doła i myślę sobie, że wielu rzeczy się jeszcze nie udało zrobić, że się cały czas chcę rozwijać. I to wiesz, ten zawód oczywiście uczy pokory.
0: Czyli apetyt na więcej jest. A propos języka angielskiego, którego zapomniałaś, to ja pamiętam taką historię, mi opowiadali panowie z zespołu Mysłowic, jak to za kulisami jednego z koncertów spotkali swojego idola Jimmy'ego Page'a. No i mieli taki pomysł, żeby do niego podejść, zagadać, porozmawiać. Zdobyli się tylko na hi. I poszli dalej.
1: Blaza, ekstra. No ale wiesz, to taki haj na pewno też jest bardzo miły i zostaje już do końca życia. Pamiętam, że tata kiedyś grał przed Joe Cockerem, który go kochał, i machnął mu i tylko mu odmachał głową Joe Cocker. Nie było dojścia do niego, wiesz. Te gwiazdy jednak... bardzo dbają o taką higienę, żeby im nikt przed koncertem nie przeszkadzał. Zupełnie to inaczej wygląda w polskich realiach, ale i tak takie chwile zostają w pamięci. Ja miałam na swojej drodze to szczęście mijać się na scenie z takimi artystami jak Nelly Furtado, czy zespół The Cranberries i wspaniała Dolores, która się trzęsła, miała tremę, czy właśnie Lenny Kravitz. Pamiętam, że miałam też zagrać kiedyś support przed Depeche Mode i publiczność polska, depesze tak zwani, chcieli mnie zabić, że ja nie zasłużyłam na to i dostałam na przykład od menadżera depeszy przeprosiny w mailu, bo oni mnie wybrali na ten support, a okazało się, że... Więc wiesz, kilka było takich sytuacji przez te lata naprawdę wspaniałych, że się mijaliśmy z cudownymi artystami i tak samo na przykład Tanita Tikaram, którą jako 15-latka, wiesz, słuchałam z wypiekami, że w końcu taka dziewczyna, która nisko śpiewa, ja zawsze miałam niski głos i kompleks tego, a ona z tego zrobiła atut, no i się spotkałyśmy w Rzeszowie na Europejskim Stadionie Kultury i zaśpiewałyśmy razem piosenkę Księżycowy i jej utwór i mamy do tej pory kontakt, wiesz, to jest niesamowite. Ona przedwczoraj sobie zalajkowała właśnie piosenkę Księżycowy, gdzie się na żywo wykonałam i polubiła, więc to jest, to się miło bardzo wspomina. Ale oczywiście są też jak się domyślasz, przez te lata spotkania z artystami, którzy potraktowali mnie po prostu jak rozgniecioną kupę. I wiesz, to jest też takie dla mnie zawsze niesamowite, że ktoś nie ma ochoty się ani uśmiechnąć, ani odpowiedzieć dzień dobry, ani się ukłonić, że nie ma na to... No takie sytuacje też się zdarzały i wtedy te pomniki twoje tak trochę... Myślisz sobie, rany, naprawdę? To tak jest na szczycie, że już się nikogo nie zauważa obok? Też takie sytuacje były.
0: Ale takich obawieści, jeżeli chodzi o polski show biznes, to jest całe mnóstwo. No ja pamiętam, Artur Gadowski, kiedy rozmawialiśmy, wspominał, opowiadał o imprezie, bo też grał support przed Aerosmith. No tak. I urządzili sobie imprezę ze Stevenem Tylerem. Natomiast jak grał support przed Bon Jovi, to już tak fajnie. Już tak fajnie nie było, także to się zdarza. Słuchaj, gdybyś mogła spotkać Patrycję Markowską z początków kariery, to co byś powiedziała samej sobie?
1: Uważaj na ludzi. Aha. Nie otwieraj się aż tak. Ja myślałam wtedy, słuchaj, dziewczynka z Józefowa, podwarszawski Józefów, wychowana naprawdę na drzewach w lesie i w takim domu hipisowskim. Ja myślałam, że wszyscy mi dobrze życzą. Myślałam, że jak ja ludziom dobrze życzę i nic złego nie zrobiłam, to że będzie mnie spotykało tylko dobro. No i kilka razy rzeczywiście to się nie sprawdziło. Dostałam przez to mocno w tyłek kilka razy i to chyba było niepotrzebne. W sensie to mi jakoś tam podcinało skrzydła. Za bardzo ufałam ludziom. Wiesz, nie miałam nigdy w sobie takiego dystansu, takiego... Tak, dystans to jest chyba najlepsze określenie.
0: Tak.
1: Tego mi zabrakło.
0: Fantastyczna okazja. 25 lat, trasa koncertowa, na którą się gorąco zapraszamy. Będą bilety w Radiu Złote Przeboje. Płyty być może też będę dla was miał. Kto wie. Patrycja Markowska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Co już tęsknię za naszym następnym spotkaniem.
1: Ja również.
0: Mam nadzieję, że to nie będzie spotkanie przy okazji płyty 30 lat. Tylko wcześniej.
1: Mam nadzieję, że nie. I bardzo cię serdecznie zapraszam na koncert w Krakowie.
0: Będę,
1: proszę przyjść.
0: Będę.
1: Z osobą
0: będę.
1: Towarzyszącą. Niech stracę. Po prostu będę zazdrosna, ale zapraszam.
0: Dobrze, to będę.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Nie mogę się doczekać. Pozdrawiam gorąco.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
7: Czas już na kolejnych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce pojawi się zespół, na punkcie którego przed laty nastąpił prawdziwy szał. Jak wyglądały ich początki? Czy to prawda, że wszystko musieli robić sami? Za chwilę wszystkiego się dowiemy. Zespół Goles z Orkiestra. Pewnego Razu w Muzyce zapraszam w imieniu Wojtka Babiarczyka.

0: zrobię sam.
1: Gwiazdą pewnego razu w muzyce jest zespół Golec Orkiestra. Początek ich działalności podobno zaczął się na małej, niewinnej imprezie.
2: Zawiązał się na jednym z balów koniakowskich. Tam są słynne góralskie bale, no takie, no, albo kończące karnawał, albo zaczynające karnawał. I na tym balu właśnie my przyjęliśmy jako tam jeszcze studenci Akademii Muzycznej w Katowicach. No i grała kapela Wołosi, no to czyli Zbigniew w Wałach. No i część zespołu Golec Orkiestra. I my, kurczę, podłączyliśmy się z trąbami do tej góralskiej formacji, beskidzkiej formacji. No i dosyć oryginalnie to zaczęło wychodzić. I mówimy, słuchajcie, mamy jakąś pewną koncepcję, żeby coś z tego stworzyć. I w związku z tym umówiliśmy się u nas w domu na próby, czyli w domu, czyli w Milówce, na naszej rodzinnej. No i cóż, mieliśmy później taki jeszcze sprzęt do nagrywania i po prostu zarejestrowaliśmy trzy pierwsze pioseneczki. To było Na Holi, to było Chałupa się poliła i UFO. Takie były trzy
3: dema, tak zwane.
2: No dema. My gdzieś tam wszyscy nas w branży muzycznej znali jako muzyków sesyjnych, jako sidemenów, bo nagraliśmy już jako będąc tymi studentami właśnie na Akademii Muzycznej w Katowicach ponad 60 produkcji z różnymi artystami.
1: Marzenia o wydaniu swojej pierwszej płyty były tak mocne, że pomimo problemów, jakie mieli z wytwórniami płytowymi, postanowili jednak krążek nagrać samodzielnie.
2: No i po prostu my w takim razie postanowiliśmy, że my sobie tam tą płytę sami wydamy. I tak też się stało, że nagraliśmy materiał 13 utworów. No i w sumie jesienią, wczesną jesienią 99 roku ta płyta już się pojawiła, no, w sprzedaży i kaseta oczywiście, bo wtedy, tak jak było powiedziane na początku, były kasety. Także to jest taki ścisły początek. Większość tekstów napisał Rafał Golec, ale kilka tekstów było tak zwanych też, można powiedzieć, takich ludowszczaków przerobionych, trochę takich, wiesz, no, przykombinowanych. No i ta muzyka była też, no, w dużej mierze, nie, właściwie pół na pół. Pół tej płyty to były nasze autorskie kompozycje, a druga połowa to były inspiracje muzyki muzyką ludową, muzyką Karpat, ale też z naszej żywiecczyzny. No i tak też powstał pierwszy właśnie materiał, czyli Golec Orkiestra 1.
3: A z drugiej strony od samego początku, prawda, będąc w Katowickiej Akademii Muzycznej, chcieliśmy mieć swój zespół. Właśnie dążyliśmy do tego, żeby coś takiego powstało, żeby być, jak to się mówi, u siebie dyrektorem, jak to koledzy z Kaldowej śpiewają, i rzeczywiście
2: albo kierownikiem.
3: I na ten moment to była bardzo słuszna decyzja, która już trwa 25 lat.
1: Jak sam zespół Golec Orkiestra przyznaje, początki były trudne, ale gdyby nie rodzina i przyjaciele, to by ta pierwsza płyta tak naprawdę nie powstała nigdy.
3: Jak zamówiliśmy płyty, prawda, w tłoczni, osobno okładki, osobnie, prawda, tamte wszystkie plastiki, folie, więc była, jak ktoś mówi, jak tutaj przy tym stole, cała ekipa, która składała, jeden wyciągał.
2: Ale skąd to wynikało? My nie mieliśmy żadnych sponsorów na tą płytę. Po prostu sami jako studenci, no, nagraliśmy materiał, zapłaciliśmy za studio i oczywiście jak się kupuje płytę, no to za każdą rzecz się płaci. Również za to składanie się płaci.
3: I tak dalej.
2: No, a my oczywiście, no trzeba przyciąłać, no bo tu biedny student i prawda, no to panowie, no to będziemy składać całą noc, no i jakieś może z parę pudełek się nam uda złożyć i tym sposobem zaoszczędzimy jakiś tam grosz.
3: No i rzeczywiście w naszym rodzinnym domu w Milówce.
2: No i cała rodzina oczywiście, impreza
3: babcia, mama, bracia, wszyscy, prawda, później koledzy z Bielska Białej przyjechali i też nam pomagali, że tak powiem, pakować te płyty. I oczywiście do pudełka i znaleźliśmy pierwsze egzemplarze na targ w Milówce, który jest co wtorek, prawda, można powiedzieć od prawie 500 lat. I tam te pierwsze właśnie egzemplarze poszły, jak to się mówi, na pniu.
1: Od samego początku zespół Golec Orkiestra wierzył w wielki sukces, nawet doszło do naprawdę niezwykłego zakładu.
2: Przy tym składaniu założyłem się z kolegami z zespołu, że na pewno za tą płytę dostaniemy Fryderyka. No i wygrałem, nie?
4: Udało się.
2: Założyliśmy się o tak zwaną porządną skrzynkę dobrego trunku.
3: Tak, no góralskiego.
2: I także koledzy oczywiście, no, byli zmuszeni.
3: Musieli śliwki wygranej na jesień zbierać.
2: Zbierali śliweczki, no i później musieli, że tak powiem, spłacić dług, że tak powiem, nawet no nie dług, tylko to po prostu...
3: No przegrali, krótko mówiąc.
2: No przegrali zakłady oczywiście, ale cóż, no, brali udział w konsumowaniu także. Ale cóż, no po prostu, czy spodziewaliśmy się, czuliśmy pismo nosem, że coś z tego może wyjść, coś no niezłego, ale że aż tak długo pociągniemy, no to już później... wiadomo, to były też te pierwsze 3-4 lata, No to było totalne szaleństwo, ale też był to bardzo płodny dla nas okres, bo wydaliśmy w przeciągu 5 lat, czy 4 lat, w sumie 5 płyt.
3: No, co roku.
2: Także to jest, to naprawdę było, no i te płyty miały takie hity, no faktycznie, które kochała cała Polska, śpiewały 4 pokolenia, jak Crazy, jak Ściernisko, jak Lornetka, Słodycze, Pędzą konie.

0: Wielką nową rzeszę fanów zyskali dzięki temu, że ich piosenki pojawiły się w kultowej komedii Juliusza Machulskiego. Pieniądze to nie wszystko.
1: Jakby przyszło takie zamówienie z jego strony i takie zapytanie, czy bylibyśmy w stanie napisać piosenkę tytułową do filmu, do komedii. Pieniądze to nie wszystko, w którym grano plejada artystów, prawda, aktorów polskich. No i pokazał nam scenariusz, bo to jakby od tego trzeba być, o czym to jest i czy w ogóle się wpisujemy jakby w tą filozofię. No i oczywiście zgodziliśmy się i tak też powstała piosenka Pieniądze to nie wszystko, czyli taki utwór, można powiedzieć, tytułowy. Rafał Goles pisał z Olgą tekst, muzykę wspólnie stworzyliśmy. No i później był etap, że tak powiem, udźwiękawiania tego filmu, czyli jakby spotkaliśmy się z Juliuszem Machulskim i on powiedział, że potrzebuje elementy naszej muzyki i też konkretne piosenki. Czyli wycinaliśmy jakby bez wokalu, z wokalem, same jakieś instrumentalne wersje, bo bogatsze, mniej, no jakieś, to się robi w filmie, czyli film się składa z różnych elementów. No i faktycznie, no tam do tego filmu było włożonych chyba 18 utworów Gole z orkiestry, bo i jedynka, i dwójka. Plus ten, czyli jedynka, czyli pierwsza Golec orkiestra numer jeden, czyli pierwsza płyta i druga płyta, to nawet więcej, bo tu było 13 utworów i tu było 13 numerów.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Potem jak piosenki zespołu Golez Orkiestra pojawiły się w komedii Juliusza Machulskiego Pieniądze, to nie wszystko, zaczęły sypać się propozycje od innych producentów i reżyserów.
2: A było kilka takich propozycji, było kilka tych propozycji, no wiadomo, no niektóre nam też pasowały, no niektóre mniej, jakby to później też człowiek musi też mieć czas, żeby to jakoś tam zrealizować. Także było i do teatrów, i w Polsce, i w Czechach też pisaliśmy muzykę, także jakby to znamy to rzemiosło, tylko już później no poszliśmy bardziej w takie no typowo sceniczne, powiedzmy, kurczę,
3: sytuacje,
2: projekty, jakby na tym się skupiliśmy, czyli jakieś i większe programy telewizyjne, i koncerty telewizyjne, i jakby to nam jednak robiło największą robotę i to był największy napęd dla nas, nie? Taki dobrze zrealizowany koncert telewizyjny, no to później w dużej mierze ja jakby komponuję muzykę samą, muzykę z Edytą Pławą tam od święta.
3: I po prostu też Łukasz Pilchu i prawda, i Rafał Rozmus.
2: No bo też połączyliśmy połączyliśmy siły jeszcze na przestrzeni tych lat, z wieloma artystami. Oczywiście brat Rafał Golec jest odpowiedzialny za teksty od wielu lat, ale też ostatnimi czasy też wspomagamy się jeszcze dwoma świetnymi tekściarzami, mianowicie Michałem Zabłockim i Wojtkiem Belskim. Także też kilka utworów z ich jakby tutaj współpracą powstały. Technicznie to wygląda w taki sposób. Powstaje jakieś demo, powiedzmy 3-minutowe, i to jest pierwszy krok. No i rozsyłamy po naszym teamie Golec Orkiestrowym, czy będzie z tej mąki lepszy, czy nie, bo po prostu dwa...

0: Tam no właśnie, czy Wojtek, czy Michał Zabłocki, ale też w ostatnim czasie było na przykład tak, że Rafał mi podesłał kilka gotowców, nie? Mhm. Czyli miał, słuchaj, mam w szufladzie ileś tam tych tekstów, ale uważam, że ten i ten jest, kurczę, w miarę skończony, napisz coś do tego. No to siadamy wtedy też po prostu razem, no i piszemy, no tworzymy jakby już do konkretnych słów, no, mhm. No i też powstaje jakby takie demo, ileś tych wersji, powiedzmy, no i później dalej temat, jak już to jakoś ogarniemy, przejmuje temat dalej producent.
1: Pewnego razu w muzyce.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Pewnego razu w muzyce, w radiu Złote Przeboje.
1: Pomysł na zespół zrodził się w małej górskiej miejscowości Milówka w Beskidzie Żywieckim w 98 roku, ale już po roku te marzenia zostały zrealizowane w 100%. Zespół Golec Orkiestra od 25 lat na muzycznej polskiej scenie. Niedawno zapytałem ich, czy była taka przez moment myśl, żeby każdy z braci poszedł w swoją stronę i nagrał swoją solową płytę?
2: Wiesz co, na przykład w moim przypadku to sporo osób chętnie by zaprosiło do jakiegoś współtworzenia jakichś ciekawych rzeczy, prawda? Dużo w ogóle muzyki instrumentalnej i tak dalej. Natomiast, żeby iść rzeczywiście w kierunku solowego, na ten moment nie przewiduję czegoś takiego.
1: Zespół Golec Orkiestra także idealnie umie dopasować się do tego nowego muzycznego nurtu, który obecnie mamy, zapraszając na przykład młodych muzyków.

0: 2019 no, wyszedł projekt Symfoetnik. Mhm. Takie duże wydawnictwo muzyczne, gdzie orkiestra korespondowała, symfoniczna, z muzykami ludowymi, wirtuozami muzyki ludowej, ale zaprosiliśmy do tego projektu kilku fantastycznych, że tak powiem, artystów. Mhm. Przede wszystkim utworem przewodnim tego wydawnictwa była piosenka Górą Ty, czyli kooperacja, można powiedzieć, Goles Orkiestry Gromiego i BDOS-a. Bardzo ciekawa kompozycja, no wielki przebój i faktycznie numer jakby no wprowadził Goles Orkiestrę w inny rejon, czyli jakby do młodego pokolenia, że tak powiem, nas pokazał, czy młodemu pokoleniu pokazał naszą twórczość, a z kolei nasi fani dowiedzieli się, kto to jest BDOS, bo to było też jakby ciekawe zjawisko, no bo to jakby jest inne pokolenie, nie?
1: A z drugiej strony właśnie robiąc nasz jubileuszowy koncert z okazji 15-lecia, chociażby w Polsacie, czy później w Telewizji Polskiej, to właśnie Net Renty mówiła, zrobię wam festiwal, czy znakomity jubileusz w Sopocie, tylko muszę zaprosić odpowiednich gości. Przemyślcie sobie, kto tu ma być. I tam właśnie zaprosiliśmy właśnie Marlę Rodowicz, która z nami znakomicie zaśpiewała Crazy Is My Life.
0: Zatańczyła.
1: A zatańczyła tak z Bujnickiego, że normalnie nam klapki spadły. Tak, później, tak, prawda, Halina Błękowa, która też świetnie zaśpiewała, czy Szymon Wydra, znakomite solo na skrzypcach dał Michał Urbaniak, w takim właśnie klimacie bardzo jazzowym. A później oczywiście w Katowicach mieliśmy 20-lecie naszego istnienia, to wtedy zaprosiliśmy chłopaków zespołu Pektus, tak. Anię Wyszkoni, Kamila Bednarka, to też właśnie otworzyło nam nowe jakby takie
0: Ewe Farną,
1: takie nowe doświadczenie muzyczne, połączenie różnych tych światów, prawda, muzycznych. No i rzeczywiście te rzeczy można zobaczyć u nas na naszym, prawda, YouTubie. No jest to bardzo też oryginalne i zupełnie inne podejście do właśnie naszej twórczości.

0: pewnego razu w muzyce.
1: Zespół Golez Orkiestra od 25 lat przyciąga także kolejne wielkie polskie gwiazdy, aby na jednej scenie zaśpiewały wspólnie z nimi ich słynne złote przeboje.
2: Piotr Cugowski śpiewał Crazy Is My Life, znakomicie. Kuba Badak, z którym studiowaliśmy razem na Akademii Młodyszej w Katowicach, śpiewał Lornetkę. Krzysiek Herdzin zaaranżował ten utwór.
3: Świetnie zrobił.
2: Ponieważ oczywiście Gromi zaśpiewał też kilka utworów z nami, czy no zagrał. No bo i Górą Ty z BDOS-em i z Kółkę, bo jeszcze wtedy był drugi raper z BDOS-em, ale też Janosika zagraliśmy później. Oczywiście z Krzyśkiem Trybuniem Tłutką też premierowy utwór wywiął mnie w góry. Przepiękna kompozycja. No i Andrzej Lampert był też operowym śpiewem, pociągnął góralski numer z pierwszej płyty. I także to naprawdę miło wspominamy te czasy i też jesteśmy otwarcie przy nowych produkcjach, przy nowych, że tak powiemy, przy wydawnictwach na właśnie współpracę i takie też

0: Pewnego razu w muzyce. W radiu Złote Przeboje.
1: Gwiazdą tego odcinka jest zespół, który od 25 lat jest na polskiej muzycznej scenie, a inspirację czerpie także z Beskidów. Mowa o grupie Golec Orkiestra. Jeden z słynnych ich przebojów zainspirował także prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a W. Busha, który przyjechał w 2001 roku wizytować Warszawę. Przemówił wówczas w auli Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i zacytował słowa słynnej piosenki grupy Golec Orkiestra, czyli Ściernisko.

0: Przy okazji ostatniej wizyty w studiu Radia Złote Przeboje grupy Gole z Orkiestra panowie zdradzili mi, jak doszło do tego, że piosenka Ściernisko trafiła na biurko prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a W. Busha.
1: Wiemy, że jego sztab był fanem Golców. Jakby byli ta ekipa, która tam gdzieś obudowywała tą całą wizytę, bo to wiadomo, to nie on sam robi, tylko jest cała jakaś tam ekipa, prawda, i po prostu oni jakby byli fanami tej piosenki, byli fanami Gole z Orkiestry i najprawdopodobniej podsunęli mu to, że to się też wpisuje jakby w ogóle w tą przemianę gospodarczą, w tą przemianę taką geopolityczną,
2: cywilizacyjną w ogóle,
1: tutaj
2: nie?
1: Jakby w tej wschodniej części Europy. No i faktycznie to tak, to porównanie i odniesienie do przemian, do tych zmian.
0: Od 25 lat zespół Gole z Orkiestra gości na koncertach w różnych zakątkach świata, uwielbiają wpadać także do Stanów Zjednoczonych. Tam polonusy ich po prostu kochają, a na bis, no to przeważnie grana jest ta piosenka.

0: To słynna lornetka. Podczas tych międzynarodowych wojaży i koncertów zdarzają się także różne niespodziewane sytuacje, choćby takie jak ta.
1: Lecieliśmy tam ileś lat temu, prawda, no to była akcja, że zostało koło na Okęciu i wystartowały dwa samoloty. Jeden do Nowego Jorku, drugi do Toronto. I nie wiadomo, który samolot. Okazało się, że Toronto wcześniej lądowało, oni mieli koło, a my nie mieliśmy. I no wtedy było awaryjne lądowanie, a jeszcze wtedy nasza koleżanka stewardessa miała urodziny, także no było pogoszczone tam, prawda, w tym
0: rozumiem, samolocie. Że wesoły samolot był.
1: No oczywiście, no. Czy leci z nami pilot, było pytanie. No i po prostu, ale nie, no wszystko oczywiście szczęśliwie się zakończyło. Lądowaliśmy w nocy. No po prostu światła, wszystkie karetki, tam wszystko już stało.
2: Jak naszykowaliśmy na lotnisko, no.
1: To po prostu no, wyglądało to przekosmicznie.
2: Jak na filmy, słuchaj, no. Cały pas na biało, prawda, w tej pianie. Ale dobrze, że była dobra pogoda.
1: Tak, no nie wiało.
2: Nie wiało, bo to jest nic tam się nie działo pod tym względem, więc wszystko się dobrze skończyło.
1: No wszystko się dobrze skończyło. Ale no tych akcji było. Ja pamiętam, jak tutaj graliśmy kiedyś na Bemowie. Jeden koncert o 16:00 i w ten sam dzień był drugi koncert o otwarcie. Paweł, to było w Raciborzu. Jakiejś chyba hali produkcyjnej, ale związane tam z tym, z jakimś zakładem w Raciborzu. No i mieliśmy awionetki dwie wynajęte i tak się składa, że my jeszcze zostaliśmy do autografów, już tak powiem, trochę dłużej, a ekipa i muzycy już jechali tą pieszą awionetką, a było tam paru takich, którzy za każdym razem mieli cykora, jak wchodzili do samolotu, no i było widać panikę w oczach. I oczywiście oni wystartowali, my za jakiś czas już tam dojechaliśmy na lotnisko i my startujemy, a widzimy, że ta ich awionetka jakby ląduje. Ale to była taka akcja. Oni wystartowali i po 5 minutach, czy tam po 8 minutach nagle taki czerwony guzik, taki nad pilotem zaczął dawać taki sygnał, alarm, nie? Po prostu alarm jakiś, nie? Pilot w przeciągu paru sekund cały spocony. Po prostu widać, że jest, po prostu się leje z
2: niego. Przejął się sprawą,
1: no,
2: nie?
1: Po prostu widać, no, panowie oczywiście, jak było ha-ha-hi-hi, no to momentalnie cisza i tylko tam perkusi siedzi z przodu. Proszę pana, co to tak wieje? Ten nic do niego mówi, tylko blady cały. No to słuchajcie, no mamy awarię. Mamy jakąś awarię i to chyba jakaś poważna awaria. Oczywiście już wszyscy, no...
2: Czarne myśli, nie?
1: No, czarne myśli. No i oczywiście zawrócili z powrotem tą awionetką. No i oczywiście dali znać, że jest jakaś awaria. I jeszcze facet się zupełnie nie zatrzymał na tym lotnisku po wylądowaniu, a już podbiegł jakiś techniczny i tam woła: Antek, co tam jest? No bo tu mi tutaj, to wie, o co tu chodzi. Tam jest bezpiecznik walnięty. Weź to stały się walnik.
2: Rąbnie z liścia, nie?
1: Z liścia się odblokuje, możecie

0: Niespodziewane zdarzenia dopadają zespół Goles w orkiestrę nie tylko na lądzie, w powietrzu, ale także w wodzie.
1: Ostatnio jak byliśmy w Stanach Zjednoczonych, właśnie kręciliśmy teledysk do piosenki Dzieje się i tam właśnie też część tego teledysku było nagrywane na takiej łódce, prawda? Taka łódka dwupoziomowa, ona się nazywa spacerowa i było wodowanie tej łódki na zimę. Czyli tam nagrywaliśmy jakoś w okresie październik plus minus to
2: tak,
1: jakoś
2: tak,
1: było.
2: Wcześniej...
1: Tak, no i oczywiście piękna pogoda, od rana przychodzimy na tę łódkę, super w ogóle warunki, w ogóle zero wiatru, no zdjęcia będą na pewno piękne, imponujące, tam cała ekipa techniczna, nasz zespół. No i wypłynęliśmy i zaczął właśnie lekko wiać. Lekki wiaterek właśnie zrobił lekką falę i ta fala zaczęła nam do środka, prawda, z przodu
2: wlewać,
1: nie? No to pan właśnie skipper, kapitan odpala, prawda, pompy, żeby tą wodę wystać, prawda? Nie działa, nie działa, prawda? Jeden, prawda?
2: Jedno podejście, drugie podejście.
1: Nic, więc od razu panowie, tam było kilku też od nas górali, wiaderka, prawda? Otwieramy kabinę i tymi wiaderkami tą wodę wynosili na zewnątrz, no. Rzeczywiście też skipper od razu miał, że tak powiem, no, mnóstwo potu na czole. No, sytuacja jeszcze była o tyle dziwna. Mówi, słuchajcie, wy musicie wszyscy przejść na tył w ogóle tej łódki, żeby przód zaczyna nam w ogóle wchodzić do wody, tak? No. I pamiętam, Baja mówi, kurczę, nie, no, gramy tego Titanica na skrzypeczkach tam w górę, tam jakieś dziewczyny koło niego, prawda? Słuchajcie, mam taką sytuację, bo nie potrafię pływać. Ale się szczęśliwie skończyło.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
11: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
12: No to co, chyba pora zaczynać. 22 dopiero co nam wybiła, to oznacza, że startuje na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM magazyn Co jest grane w Świętokrzyskiem. Kłaniam się jak zwykle nisko i jak zwykle zapraszam Michał Pustuła do 23 na antenie. A dziś za sobą mamy już czwartek, już 8 października, już tydzień października za nami. Nawet jeden dzień, jeszcze więcej. Imieniny obchodzą jeszcze przez 2 godzinki. Pelagia, Brygida, Demeteriusz, Lukrecja oraz Wojsław. Wszystkiego najlepszego. 281 dzień roku za nami. Słońca nie ma od 18. Jeden dzień trwał 11 godzin i 13 minut i jeszcze 84 dni w tegorocznym kalendarzu przed nami. Jeżeli chodzi o zjawiska atmosferyczne, dziś piękny dzień mamy za sobą. 23 stopni pokazywały termometry. Jutro już chłodniej. 14 stopni tylko w niedzielę. Również 14 w sobotę. 15, no i w niedzielę może nam popadać. Delikatnie, bo delikatnie, ale jednak może nam popadać i jak zacznie padać w niedzielę, to te opady prawdopodobnie potrwają aż do przyszłej środy. Takie są prognozy, tak to wszystko się przedstawia na tę właśnie porę. Czy się sprawdzi? Zobaczymy już niedługo. Natomiast jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie, to dziś odwiedzimy Muzeum Przypkowskich w Jędrzejowie. Będziemy także mówić o okolicznych samorządowcach. Okolicznych, mówię tutaj o kieleckich okolicznych samorządowcach z gmin ościennych, którzy swój protest w pewnej sprawie zadeklarowali. Co to za sprawa, jak to wszystko wygląda, o co chodzi, dowiecie się, jeżeli zostaniecie z nami, do czego zresztą jak zwykle zachęcam. Odwiedzimy także Filharmonię Świętokrzyską i na koniec zaserwuję wam garść aktualności wszelkiego rodzaju, rzecz jasna dotyczących tego, co jest grane. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, że jesteście po drugiej stronie, a jeżeli tak, to zaczynamy.
11: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
12: Taką oto wiadomość wczoraj znalazłem w social mediach, taką oto wiadomość wam przekazuję. Wczoraj już nie zdążyłem, bo wiadomość się późno pojawiła, a więc proszę bardzo. Z przyjemnością zawiadamiamy, że prezentacja wystawy Mikołaja Kowalskiego To Pestka będzie przedłużona do 25 października. Zapraszamy na wyjątkową opowieść o czasie, który w naszym muzeum jest wszechobecny. No, chyba nie trudno wpaść na to, że mówić będziemy o muzeum imienia imienia Przybkowskich w Jędrzejowie i o wystawie, którą właśnie tam możemy oglądać. Wystawa pierwotnie miała być czynna właśnie do początku października, no ale zdecydowano o jej przedłużeniu. I bardzo dobrze, że tak właśnie się stało. Wystawa ciekawa. Kto z Was jeszcze nie był, ten z pewnością powinien to bardzo szybko nadrobić. No, ja przyznam się szczerze, że udało mi się o tej wystawie porozmawiać z dyrektorem Janem Przybkowskim, który za chwilkę będzie naszym gościem na antenie, i od razu pojawia się pytanie, co zresztą na wystawie moje wrażenie także przyciągnęło, że zdecydowanie ta pestka to nie jest jedynie tytularna pestka, ale tych pestek na wystawie i w muzeum z biegiem czasu znajduje się coraz więcej. Właściwie z każdą chwilą jest ich coraz więcej. A dlaczego? No właśnie od tego sobie zaczniemy.
13: No, wystawa to pestka Mikołaja Kowalskiego to jedna z takich wystaw, które pozwalają przyjrzeć się czasowi jeszcze bardziej. I tutaj no, muszę powiedzieć, że jest to wystawa z serii Przypisy do mikrokosmosu. Taki projekt wieloletni, zaprojektowany przez Matyldę Prus i Stacha Szabłowskiego, znanych kuratorów z Warszawy. Taki projekt, który ma na celu organizację serii wystaw współczesnych artystek i artystów, którzy będą w tych wystawach nawiązywać jakoś do naszych zbiorów. Tacy artyści przyjeżdżają do nas na tygodniowe rezydencje, czyli na tygodniowe pobyty. Mają możliwość dokładnego zwiedzenia zarówno ekspozycji stałych, jak i magazynów. Dowiadują się wszystkiego o historii muzeum. No, mogą oglądać i wyciągać co chcą, oczywiście pod nadzorem wykwalifikowanych pracowników. A następnie na podstawie tego, co zobaczyli, co, czego się dowiedzieli, co zrobiło na nich jakieś wrażenie, tworzą swoje własne projekty, których rezultatem jest wystawa. Dla nas jest to zawsze bardzo wielka niespodzianka, co z tego wyjdzie. Nie zawsze musi to być wystawa inspirowana czasem, ale w tym wypadku akurat tak jest. Ze względu na osobę artysty Mikołaja Kowalskiego, który mieszka i pracuje w Lublinie, studiował malarstwo na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, laureat wielu nagród, wystawiał swoje prace na kilkudziesięciu wystawach zbiorowych i kilku indywidualnych w kraju i za granicą. I to, czym się zajmuje w swojej twórczości, to jest na ogół w różny sposób pojmowany czas. Jeżeli chodzi o sposób jego wyrażania, jego działania, to jest on malarzem, ale też, ponieważ interesuje się bardzo przyrodą, więc takie motywy przyrodnicze też często się u niego pojawiają, jak również często robi takie dosyć skomplikowane, elektroniczne instalacje, nieraz takie trochę pure nonsensowe i takie nonsensowne i takie absurdalne, wydawałoby się, a przez to dowcipne. Te wszystkie motywy znalazły się w naszej wystawie Topestka, do której no, takim kluczem była rezydencja, którą odbył w roku ubiegłym, w 2025. Bardzo żeśmy się zastanawiali, co z tego powstanie. Pamiętam, że pokazywałem wszystko dokładnie artyście. Artysta no, oczywiście poznał naszą kolekcję zegarów słonecznych i dawne mieszkanie Feliksa Przybkowskiego i tu zafascynowała go podręczna biblioteczka Feliksa Przybkowskiego. To jest taka biblioteczka, która nie zawiera jakichś szczególnie cennych starodruków czy bardzo rzadkich książek, ale oddaje ducha fascynacji odkryciami naukowymi przełomu XIX i XX wieku. To ja mówię zwiedzającym, że to jest taki podręczny internet. Taka tematyka książek jest bardzo szeroka. Ja pamiętam, że przyłapałem w pewnej chwili artystę na czytaniu książeczki pod tytułem Kleje i Kity. Ale książeczka, która ostatecznie bardzo go wciągnęła, to była taka książeczka wydana gdzieś na początku XX wieku, zatytułowana Metodyka wycieczek krajoznawczych. Tam w poszczególnych rozdziałach było napisane, jak wędrować, czy piechotą, czy rowerem, czy może jakimś innym środkiem lokomocji, jak obserwować, jak gromadzić zbiory, jak prowadzić notatki. No i artysta uznał, że jego wyprawa do Jędrzejowa też jest wycieczką krajoznawczą i zaczął robić wędrówki po Jędrzejowie i okolicach właśnie zgodnie z tymi wskazówkami zawartymi w tej książeczce. Rezultat okazał się zupełnie zaskakujący. Otóż punktem wyjścia całej wystawy jest niepozorna torba. Torba po zakupach. Torba z wyblakłym wizerunkiem owoców i napisem Power of Frozen, którą artysta znalazł na skraju Jędrzejowa nad brzegiem Brzeźnicy w okolicach obwodnicy miasta. Taki ślepy zaułek, w którym rosły mirabelki. To te mirabelki początkowo przyciągnęły artystę w to miejsce. I zaraz zorientował się, że miejsce to jest wykorzystywane przez takich przymusowych wędrowców, osób bezdomnych, którzy wykorzystują to miejsce do raczenia się mocnymi trunkami zagryzanymi tymi właśnie mirabelkami. Ta torba, artysta uznał, że jest to bagaż. Że jest to bagaż kogoś, kto jest podróżnikiem, zwłaszcza, że nosi ona ślady wielokrotnych napraw, które ktoś pracowicie zszywał ją igłą z nitką. Artysta zabrał tę torbę, jest ona umieszczona na wystawie, a obok niej trzy wielkoformatowe obrazy, które są powiększonymi fragmentami tej torby, tego pozornie bezużytecznego, bezwartościowego przedmiotu, z odtworzonym fragmentem fotografii zamarzniętych owoców i faktury tejże torby. Także no, zabawne, że główne jędrzejowskie przeżycie Mikołaja Kowalskiego to jest właśnie pojawienie się w takim miejscu i znalezienie takiej torby. Ale to oczywiście nie wszystko, bo znalazły się tam też inne urządzenia, które w jakiś sposób odmierzają czas, nieraz taki skłaniający do refleksji, a nieraz taki właśnie burną sensowny, przez to zabawny. I tutaj zegar pestkowy, o którym pan redaktor wspomniał, jest właśnie takim urządzeniem. Skomplikowana machina wisząca na ścianie ze skomplikowanym układem elektronicznym podłączonym do szklanego słoja wypełnionego pestkami wiśni i co jakiś czas ten układ sprawia, że z tego słoja jedna pestka wypada na podłogę, a ich ilość jest pokazywana na elektronicznym wyświetlaczu. To pokazuje, ile czasu upłynęło już od otwarcia wystawy. Inną taką instalacją, gdzie też mamy do czynienia z upływem czasu, jest rajska jabłoń. I tutaj znowu nawiązanie do owoców, do przyrody. To potężna instalacja na środku sali, gdzie na szklanych płytach mamy ułożone ołowiane jabłuszka, a ze zbiornika na górze, pod sufitem, kapie powoli woda z octem, co sprawia, że te jabłuszka wykonane z ołowiu powoli się degradują i też widzimy, ile czasu upłynęło od otwarcia wystawy. Także dwa takie bardzo zabawne, absurdalne czasomierze, ale to jest jeszcze nie wszystko. W wystawie są też obecne podróże, motyw podróży w inny zaskakujący sposób. Otóż taka instalacja żółtlica, kubeczki po jogurtach, w których są sadzonki takiej rośliny ruderalnej, która jest rośliną wędrowną. Roślina, która jest bardzo odporna i przywędrowała do nas aż z Brazylii. Też jest to taki motyw podróżnika, tym razem podróżnika roślinnego. No, myślę, że wystawa jest bardzo ciekawa, skłaniająca do refleksji, nieoczywista, a jednocześnie bardzo mocno osadzona w motywie czasu i w naszych zbiorach.
12: No, przyznam się panu szczerze, że ta historia o tych mirabelkach, które przyciągnęły artystę i ta znaleziona torba, która jest również na wystawie, to jest coś niesamowitego i gratuluję tej właśnie wystawy. Do kiedy ją będziemy mogli oglądać w muzeum?
13: No, wystawa jest przewidziana do 4 października. Nie wiem, czy ją przedłużymy, ale myślę, że prawdopodobnie prawdopodobnie wystawa będzie jednak przedłużona, chociażby dlatego, że chciałbym, aby obejrzeli ją uczniowie okolicznych szkół, a muszę powiedzieć, że podczas wakacji mieliśmy tutaj wolontariuszki i wolontariuszy z jędrzejowskich liceum, ale nie tylko, i z podstawówek również, którzy oprowadzali gości, którzy bardzo nam pomagali. Niektórzy mieli pierwszy raz taką okazję, żeby nieco dłużej pobyć w naszym muzeum. Bardzo im się to podobało i bardzo bym chciał, aby teraz pokazali oni swoim kolegom, tym, którzy w tym roku nie zdecydowali się na przystąpienie do naszego wolontariatu, aby pokazali im i sami własnymi słowami opowiedzieli o tym, co robili, jak również pokazali swoim koleżankom i kolegom właśnie tę wystawę.
12: A jak słyszeliście na samym początku naszej rozmowy z dyrektorem Janem Przypkowskim, wystawa Topestka, wystawa Mikołaja Kowalskiego została przedłużona do 25 października, a więc jest jeszcze trochę czasu, ale tak naprawdę niewiele, bo dziś już 8 przecież. Więc jeżeli chcielibyście ją zobaczyć i pooglądać to, co na wystawie jest, i poprzyglądać się chociażby temu pestkowemu zegarowi, to zachęcam Was do tego, żeby do muzeum się wybrać. My natomiast wybieramy się teraz w magazynie Co jest grane w Świętokrzyskiem do gmin ościennych.
11: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskiem?
12: Być może o tym wiecie, być może za momencik dopiero się dowiecie, ale pojawił się, zdaje się, że około tygodnia temu, pomysł powiększenia stolicy regionu, który wydaje się być pomysłem lekko niedorzecznym i z całą pewnością zbulwersował wójtów i burmistrzów. Dokładnie chodzi o to, że przewodniczący Rady Miasta w Kielcach wskazał konkretne lokalizacje, o które Kielce miałyby być powiększone, no ale wójtowie oraz burmistrzowie z tych lokalizacji po pierwsze zapowiedzieli, że pojawią się na najbliższej sesji miejskiej w Kielcach, ponieważ nie zgadzają się na takie traktowanie i również nie zgadzają się na takie planowanie. A po drugie, to również zwołali konferencję prasową, na której swój głos i słuszne oburzenia wyrazili. No i teraz właśnie na tę konferencję się przenosimy. Na początek Damian Sławski, wójt gminy Miedziana Góra.
14: Szanowni Państwo, spotykamy się dziś w związku z zapowiedziami, z zamiarem poszerzenia granic administracyjnych miasta Kielce. I choć dotychczas w tej dyskusji nie padło wiele przykładów sołec, miejscowości czy gmin, ta dyskusja zrodziła w pełni zrozumiałe pytania i niepokój pośród mieszkańców, których dziś reprezentujemy. Dlatego jesteśmy dziś tutaj wspólnie, w gronie 7 przedstawicieli samorządów powiatu kieleckiego, tak zwanego kieleckiego obszaru funkcjonalnego, aby w sposób stanowczy i zdecydowany wyrazić swoje stanowisko. Dziś, szanowni Państwo, reprezentuję gminę Miedziana Góra i w imieniu mieszkańców, którzy zwracają się z ogromnym niepokojem, pragnę wyrazić swoje stanowisko. A to stanowisko jest jednoznaczne. Nie wyrażamy zgody na zmianę granic administracyjnych miasta Kielce. W moim interesie i w interesie mieszkańców gminy Miedziana Góra jest obrona integralności gminy, interesów jej mieszkańców oraz przede wszystkim potencjału rozwojowego. Problemy demograficzne, finansowe czy też inne jednego samorządu nie mogą być rozwiązywane kosztem gmin sąsiednich. Dlatego też zmiana granic administracyjnych, potencjalna zmiana granic administracyjnych nie jest dobrym elementem i budzi nie tylko wielki niepokój, ale również może wpływać negatywnie na współpracę. Takie decyzje, które mogłyby zapaść, mogą zrodzić szereg negatywnych konsekwencji dla naszych samorządów. To przede wszystkim utrata części mieszkańców, utrata dochodu, terenów, majątku czy też terenów istotnych dla dalszego rozwoju wspólnoty samorządowej gminy Miedziana Góra. Dlatego w imieniu mieszkańców Miedzianej Góry wyrażam stanowczy sprzeciw względem tego typu zamiarów.
12: Swojego sprzeciwu przeciw temu pomysłowi nie ukrywał również burmistrz Morawicy Marian Buras.
15: Również w imieniu mieszkańców miasta i gminy Morawice chciałem wyrazić swoje stanowisko, mianowicie jesteśmy zdecydowanie przeciw takiemu, powiedzmy, podejmowaniu takich decyzji przez Radę Miejską. Jesteśmy przeciw zmianie granic. Myśmy przez dziesięciolecia budowali potencjał naszych gmin, pewną infrastrukturę. Również do nas mieszkańcy się sprowadzali, nie po to się sprowadzali, żeby teraz zmieniać granice i część z nich by wróciła tam, skąd wrócili, skąd przybyli. Także że absolutnie uważam, że ten pomysł Rady Miejskiej jest niepotrzebny, jest szkodliwy i w zasadzie gdzieś tu nie słyszymy ze strony Rady Miejskiej czegoś takiego, bo nie ma tam mieszkańców. Nie ma głosu mieszkańców. To są osoby, które powinny jak gdyby decydować. Natomiast tego głosu nie ma. My wiemy, jaki ten głos jest. To byłby zdecydowany przeciw wszystkim mieszkańcom naszej, mojej gminy bynajmniej. Myślę, że również wszystkich pozostałych gmin. I to jest dla nas najważniejsze i również dla Rady Miasta to powinno być najważniejsze. Niestety tego nie widzimy. Jeżeli chodzi o tereny przemysłowe, to chcę powiedzieć, że na przykład tutaj na granicy z Bilczą jest kilkadziesiąt hektarów niezagospodarowanych terenów przemysłowych, które są w granicach miasta Kielce. Również po stronie Posłowic takie tereny są, więc myślę, że naprawdę jest bardzo dużo roboty, dużo pracy przed Radą Miejską w Kielcach, żeby zagospodarować własne tereny, a nie sięgać po czyjeś zagospodarowane, no, pięknie urządzone tereny. Także jeszcze raz wyrażam tutaj zdecydowany sprzeciw.
12: W podobnym tonie wypowiadała się również burmistrz miasta i gminy Piekoszów Teresa Jakubowska.
16: Jako burmistrz miasta i gminy Piekoszów również stanowczo nie zgadzam się z sytuacją, która miała miejsce, jeżeli o tak zwane granice, które miały być dla miasta Kielc zajęte. Miasto i gmina Piekoszów bardzo prężnie się rozwija przez wiele, wiele lat. Mamy ogromny potencjał i również w imieniu własnym i swoich mieszkańców kategorycznie sprzeciwiam się temu, tej sytuacji. Myślę, że takie problemy demograficzne i problemy Kielc powinno się rozwiązywać w inny sposób. W sposób alternatywny można porozmawiać, a nie w taki sposób, że tak jak mój poprzednik powiedział, że właściwie nie ma żadnych konsultacji, nie mamy żadnych możliwości spotkania się z mieszkańcami. Też również chciałabym podkreślić, że mamy piękne tereny, jeżeli chodzi o Janów, tam są ogromne ziemie, gdzie już są realizowane plany w stosunku.

0: Również wyrażam swój stanowczy i zdecydowany sprzeciw wobec pojawiających się w przestrzeni publicznej propozycji poszerzenia granic administracyjnych miasta Kielce. Zgadzam się ze swoimi przedmówcami. To nasze społeczności pracowały dziesięciolecia na budowanie swojej pozycji, budowanie dobrej pozycji naszych gmin i jesteśmy zdecydowanie przeciwnikami kładzenia ręki na gotowe. Zgadzam się również z tym, że miasto Kielce posiada w swoich granicach administracyjnych wiele terenów inwestycyjnych. Oprócz tych już wspomnianych trzeba jeszcze powiedzieć o Nowym Malikowie. Tu są właściwie tereny, nad którymi Rada Miasta powinna skupić swoją pracę, a nie przerzucać problemów na gminy, które z tymi problemami bardzo dobrze sobie radzą. Ja jestem przedstawicielem, drodzy Państwo, samorządu, który w latach 1979 i w 80 przechodził podobne zmiany. Wówczas od gminy ówczesnej Sitkówka Nowiny odłączano miejscowości typu Sitkówka, typu Słowik, Dobromyśl. Polecam Państwu dzisiaj wybrać się w te rejony i zobaczyć, w jakiej zapaści inwestycyjnej znajdują się te miejscowości. To w żaden sposób ani nie uzdrowiło finansów miasta, ani nie poprawiło struktury demograficznej. W związku z powyższym wysuwanie tego typu pomysłów przez poszczególnych członków Rady Miasta Kielce uważam za totalnie niezasadne, wręcz absurdalne. Drodzy Państwo, działamy jako gminy w obszarze kieleckiego obszaru funkcjonalnego i myślę, że to jest miejsce, to jest powiedzmy wspólna przestrzeń, w której możemy prowadzić rozmowy, możemy się wzajemnie uzupełniać i rozwijać. To właśnie ten obszar daje nam możliwość ściągania kilkuset milionowych środków do wszystkich tych gmin. Jeżeli mamy rozmawiać o współpracy, to powinniśmy się traktować jak partnerzy. W chwili obecnej poprzez wysuwanie tego typu propozycji, mam nadzieję, że przez pojedynczych radnych nie jest to zupełnie na miejscu i z perspektywy samorządu gminy Nowiny jest zdecydowanie nieakceptowalne.
1: Na spotkaniu był obecny również wójt gminy Masłów, Tomasz Lato, który wypowiedział się w imieniu mieszkańców.
2: Chcę wyrazić stanowczy sprzeciw przejmowaniu jakichkolwiek gruntów z naszej gminy. Gmina Masłów ma swoją tożsamość, od lat przybywa mieszkańców w gminie Masłów, od lat się rozwijamy, też wydawana ilość pozwoleń na budowę. Jesteśmy w pierwszej trójce od lat samorządów powiatu kieleckiego. To świadczy o tym, że mamy swój plan na rozwój samorządu. Przywoływane miejsce dotyczące granicy pomiędzy Kielcami a Masłowem wzdłuż ulicy Radomskiej jest normalną sytuacją, która ma miejsce w bardzo wielu samorządach. Często granice właśnie przebiegają wzdłuż dróg. Miejsce to powinno służyć temu, abyśmy budowali relacje w ramach kieleckiego obszaru funkcjonalnego, abyśmy szukali pomysłów na wspólny rozwój Kielc i Masłowa. Te wypowiedzi wprowadziły bardzo wiele niepokoju wśród samorządowców, którzy obecnie pracują nad przyszłością kieleckiego obszaru funkcjonalnego, gdzie mówimy o tym, aby stworzyć stowarzyszenia, różne organizacje, które by pozwalały wspólnie sięgać po pieniądze, przeznaczać własne środki na rozwój. Myślę, że ta wypowiedź w jakiś sposób nas stawia przeciwko sobie i to jest największa szkoda, jaką ona tworzy w tym momencie w relacjach samorządowych. Chcę też jasno powiedzieć, że samorząd gminy Masłów ma swój pomysł na rozwój. Chcę współpracować z Kielcami, natomiast stanowczo sprzeciwiamy się jakimkolwiek zakusom na przejmowanie terenów z gminy Masłów.
1: Wójt gminy Daleszyce, Dariusz Maresiński.
3: W ostatnim czasie, tak jak zostało powiedziane, wiele niepokoju wśród mieszkańców poprzez taką, uważam, nieodpowiedzialną wypowiedź pana przewodniczącego Rady Miasta Kielce spowodowało dużo emocji tutaj w kręgu mieszkańców gminy Daleszyce. I w imieniu nie tylko ich, ale własnym chciałbym tutaj przedstawić swoje stanowisko, gdzie jestem i jak tak moi mieszkańcy jesteśmy przeciwni temu pomysłowi. Ubolewam nad kwestią taką, że takie sprawy, mamy kielecki obszar funkcjonalny, można rozmawiać o wielu tematach, gdzie spotykamy się, współpracujemy i mówimy o problemach, o dobrych rozwiązaniach, a tutaj dowiadujemy się z mediów o takiej kwestii. Gminy przylegające do miasta Kielce, także miasto gmina Daleszyce, w ostatnich latach przeżywamy bardzo duży

0: rozwój, jeżeli chodzi pod kątem infrastruktury, stąd też wiele mieszkańców z miasta Kielce wyprowadza się do naszej gminy. To pokazuje, że doceniają naszą ciężką pracę w samorządzie i doceniają sprawy, które tutaj się dzieją w naszych gminach. Ja się cieszę bardzo, że mieszkańcy z Kielc chcą mieszkać na terenie tutaj naszej gminy, kupują działki, wiążą z tą swoją przyszłość, chcą też być częścią rozwoju miasta gminy Daleszyce, ale to też pokazuje, że Rada Miasta Kielce powinna skoncentrować się bardziej na problemach i trudnościach mieszkańców miasta Kielce, rozwiązywać te problemy, a nie szukać według mnie tematów zastępczych i tak jak tutaj każdy z nas przedstawia swoje stanowisko. My jako samorząd wykonujemy zadania, które do nas dość mocno należą, dbamy o mieszkańców i staramy się, żeby mieszkańcom w naszych gminach żyło się jak najlepiej i to stanowisko cały czas podtrzymuję. Także myślę, że powinniśmy więcej szukać przestrzeni do współpracy między samorządami, tak jak do tej pory bardzo dobrze współpracujemy w ramach kieleckiego obszaru funkcjonalnego. Bardzo dobrze współpracujemy z panią prezydent Agatą Wojdą i powinniśmy się, uważam, tego trzymać, szukać więcej wspólnych tutaj tematów, a nie szukać tematów, które by nas poróżniły. W związku z taką sytuacją stanowczo sprzeciwiam się temu pomysłowi, jaki został przedstawiony przez pana przewodniczącego Rady Miasta Kielce, pana Jakubczyka, i myślę, że szukajmy więcej wspólnych działań, wspólnych tutaj przestrzeni do współpracy, a nie szukajmy tematów zastępczych, a być może politycznych. Także tylko współpraca, a nie podział będzie skutkowało dobrem dla wszystkich mieszkańców i miasta Kielce, i gmin przyległych.
1: Oczywiście za momencik do końca wysłuchamy wszystkich głosów i opinii. Zostańcie z nami na 93,2.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
1: Jak podkreślał Paweł Wójcik, burmistrz gminy Chmielnik, aglomeracja buduje się poprzez współpracę, a nie poprzez aneksję. A propozycję przewodniczącego Rady Miasta w Kielcach można traktować w kategorii żartu.
3: Można powiedzieć, że od nas to wszystko się zaczęło, bo wszak pomysł przyłączenia 300 hektarów z terenu gminy Chmielnik do miasta Kielce to był tym pierwszym pomysłem i można go było traktować na ten czas w kategoriach żartu, być może braku jakiegoś wyczucia samorządowego, ale jeżeli później usłyszeliśmy o kolejnych pomysłach aneksji, bo to tak trzeba powiedzieć, do tych pomysłów jednego radnego miasta Kielce przyłączyła się większa ilość, później konferencja prasowa, wspólne stanowisko, także większej ilości radnych miasta Kielce, no to już przestało być żartem, to już przestało być może takie być już, jakby to powiedzieć, nieoczekiwane, a stało się po prostu niebezpieczne. I w tym momencie myślę, że trzeba dać temu odpór i nasza obecność tutaj, nasz jeden głos w zasadzie, jak Państwo słyszycie, świadczy o tym, że my zdanie na to mamy konkretne. I myślę, że nie jest problemem to, że w Kielcach ubywa mieszkańców, ale problemem jest to, dlaczego mieszkańcy wyprowadzają się z miasta Kielce właśnie do gmin ościennych. I praca powinna skoncentrować się na tym, żeby w Kielcach żyło się lepiej, bo nie będzie silnego województwa bez silnego miasta wojewódzkiego, nie będzie silnego obszaru funkcjonalnego bez silnej aglomeracji, ale tą aglomerację buduje się przez współpracę, nie przez aneksję, i tak my sobie ją wyobrażamy. I też myślę, że nie będę tutaj odosobniony, jeżeli powiem, że w żaden sposób nie wyobrażam sobie tego, ażeby jakakolwiek integralność terytorialna gminy Chmielnik została zagrożona oraz żeby te plany mogły mieć dalej jakiekolwiek powodzenie.
1: Stanowisko samorządowców z gmin ościennych stolicy województwa, czyli Kielc, wydaje się być jasne po tych wszystkich wypowiedziach. No ale rzecz jasna, nie zabrakło głosu podsumowania.
4: Samorządowcy z powiatu kieleckiego, z gmin, które bezpośrednio są elementem tej dyskusji, nie wyrażają zgody na zmianę granic administracyjnych miasta Kielce kosztem naszych samorządów. Serdecznie dziękuję Państwu za obecność i dziękuję przede wszystkim samorządowcom, burmistrzom, wójtom za to, że jesteście i za to, że wspólnie w takim gronie solidarnie potrafimy wyrażać stanowisko w obronie i w interesie naszych mieszkańców.
1: A do sprawy pewnie będziemy jeszcze wracać, bo jak mówiłem na samym początku, samorządowcy zapowiedzieli, że pojawią się na najbliższej sesji Rady Miasta w Kielcach i również swój głos w tej sprawie przedstawią kieleckim radnym, radnemu, który wpadł na ten właśnie pomysł. Zresztą tak przyglądam się różnego rodzaju doniesieniom z ostatnich dni, no i trzeba przyznać, że ta zbliżająca się sesja w Kielcach może być dosyć ciekawa do obserwowania z kilku powodów, ale nie będziemy teraz zajmować się polityką ani dużą, ani małą, tylko przeniesiemy się do miejsca, w którym obyczaje wszelkiego rodzaju powinny być i są łagodzone, bo jak wiadomo, muzyka łagodzi obyczaje, a tam muzycznie jest i to bardzo. Kolejne koncerty już od jutra, bo przecież jutro piątek, czekają nas w Filharmonii Świętokrzyskiej. Co w październiku, oprócz tego jutrzejszego koncertu, na nas będzie czekać? O tym opowie dyrektor Jacek Rogala.
5: 9 października, czyli w piątek, kolejny koncert symfoniczny Romantyczne nastroje. Wystąpi harfistka Zarina Zaradna, a naszą orkiestrę poprowadzi Piotr Wijatkowski. W programie muzyka subtelna, jak w tytule koncertu, nastrojowa i bardzo piękna. Różycki, Mona Lisa, Gioconda, to poemat symfoniczny. Reinhold Glier, koncert na harfę. Potem wals tris, taka miniatura Jana Sibeliusa. I na końcu energetyczne, żywiołowe tańce norweskie, aczkolwiek też liryczne. Tańce norweskie Edwarda Grieg'a. Czyli piękna, romantyczna muzyka z różnych stron świata. Zarina Zaradna to 15-letnia polska harfistka, która mimo tak młodego wieku posiada już bogate doświadczenie estradowe, koncertowe. W 23 roku zdobyła pierwsze miejsce to był rodzaj konkursu w międzynarodowym programie Virtuosos w Budapeszcie i ten sukces otworzył jej drogę do występów z renomowanymi zespołami europejskimi, a kształci się jeszcze w Szkole Muzycznej drugiego stopnia Zenona Brzewskiego w Warszawie. Dyrygent tego koncertu Piotr Wijatkowski dość regularnie pojawia się na naszej estradzie, związany jest z Lublinem, gdzie był między innymi dyrektorem artystycznym tamtejszej filharmonii. Od 2019 roku pełni funkcję dyrektora Instytutu Muzyki na UMCS-ie. Pracuje w katedrze churalistyki i kształcenia wokalnego. Tyle o romantycznym koncercie 9 października. Tydzień później, 16, koncert pod tytułem Kanon Polihymni. Znowu młodzi artyści, Maria Belica-Mieczkowska, skrzypaczka, i Filip Sier, którego być może Państwo pamiętają, bo w ubiegłym sezonie był u nas dyrygentem rezydentem. Po studiach w Łodzi związał się z naszą szkołą muzyczną. Natomiast Maria Belica-Mieczkowska to rocznik 99, gry na skrzypcach uczy się od 7 roku życia. Zaczęła w Częstochowie, potem studiowała w Łodzi, a na końcu w Warszawie. Jest stypendystką programu ministra kultury Młoda Polska. No a w programie, skoro kanon polihymni, to uwertura do opery Oberon Karla Marii von Webera, potem dwa utwory Henryka Wieniawskiego, fantazja na tematy z opery Faust Charlesa Gounoda i Polonez D-dur. Przypomnę, że w październiku będzie się rozgrywał konkurs Wieniawskiego, więc wybór nieprzypadkowy, żebyśmy niekoniecznie tylko przez radio czy telewizor podziwiali tę muzykę, ale również mieli okazję jej posłuchać na żywo. No i w drugiej części koncertu Symfonia Jowiszowa, 41. ostatnia Wolfganga Amadeusza Mozarta, czyli klasyka klasyki. Tak się przedstawia koncert 16 października. W niedzielę 18 października pierwszy z sezonowych koncertów familijnych, czyli muzycznych spotkań z PGE Polską Grupą Energetyczną. Koncert nosi tytuł Tupnij raz, tupnij dwa, czyli walizka pełna folku. Wystąpi zespół Terra Folk. Dzieci prowadzić będzie niekoniecznie za rączkę Agnieszka Nowak-Zagóra. No i będzie to koncert interaktywny. Jak Agnieszka podkreśla, nikt w jego trakcie nie usiedzi na miejscu. Dowiemy się, co się stanie, gdy do jednej walizki spakujemy polskie oberki, bałkańskie rytmy, irlandzkie tańce i trochę dobrego humoru. Artyści chcą nam udowodnić, że folk nie należy wyłącznie do przeszłości. Czyli koncert dla małych i dużych o 11 w niedzielę 18 października. Dwa dni później kolejny koncert kameralny, to wtorek 20 października, godzina 18.30. Koncert na cztery ręce, zatem będziemy mieli dwoje pianistów grających na fortepianie. To małżeństwo Teresa Guk-Kalabowe i Johannes Guk, tworzący Guk Piano Duo. Koncert organizujemy we współpracy z konsulatem generalnym Austrii w Krakowie. Konsulat jest naszym partnerem, za co serdecznie dziękujemy. W programie utwory Franza Schuberta, to ma znaczenie w kontekście tego zespołu, Hanny Kulenty, która pojawi się również jako bohaterka naszego festiwalu listopadowego. Oprócz tego Helmut Schmidinger i na koniec Antoni Dworzak. Guk Piano Duo jest zwycięzcą międzynarodowego konkursu imienia Franza Schuberta, stąd koniecznie w programie wieczoru właśnie utwór tego kompozytora, i zwycięzcą konkursu muzyki współczesnej w ubiegłym roku. Na lata 26-28 duo zostało wybrane do grona artystów BBC New Generation. Jak pisze Kleine Zeitung, są nierozłączni zarówno w życiu, jak i przy fortepianie. Koncert kameralny duetu fortepianowego 20 października. W piątek 23 października dziewiąty już koncert akademicki, na który oprócz naszej publiczności zapraszamy społeczność Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Politechniki Świętokrzyskiej. Koncert nosi tytuł Od Bacha do Gershwina i wypełnią go jazzowe opracowania utworów klasycznych Beethovena, Mozarta, Bacha, Chopina, ale też Krzysztofa Kobedy, Filipa Wojciechowskiego i George'a Gershwina. Koncert poprzedzi, to zamiast uwertury, to jest tradycja tych spotkań dorocznych, krótki wykład okolicznościowy. W tym roku przygotowuje go doktor nauk medycznych Agata Michalska z Wydziału Nauk o Zdrowiu UJK. I wykład będzie nosił tytuł Jak dźwięk staje się energią? Neurobiologiczne podstawy muzykoterapii. Myślę, że dowiemy się czegoś ciekawego, a ja bardzo lubię te połączenia nauki z muzyką, choć raz w roku na naszej estradzie. Bohaterowie koncertu. Filip Wojciechowski, pianista, jest jednym z niewielu pianistów, którzy w swojej karierze łączą jazz i muzykę klasyczną. Od 2000 roku koncertuje w zespole Filip Wojciechowski Trio, które tworzy wespół z Pawłem Pańtą i Cezarym Konradem. Na naszym koncercie będzie Paweł Pańta, ale w roli perkusisty będzie Piotr Biskupski. Całość poprowadzi Bogdan Jarmołowicz, wieloletni szef orkiestry Sinfonia Baltica w Słupsku, no i pedagog Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Zatem klasyka na jazzowo, od Bacha do Gershwina w 9. koncercie akademickim 23 października. 30 października przed wszystkimi świętymi zaprosimy Państwa na rekwiem Wolfganga Amadeusza Mozarta. No już chyba z 10 lat nie wykonywaliśmy tu w naszej sali tego utworu, więc czas najwyższy. Sam utwór żadnej rekomendacji nie potrzebuje, przecież to jeden z najwybitniejszych utworów i Mozarta, i w ogóle literatury oratoryjno-kantatowej. No i świetni soliści. Ewa Tracz, Urszula Kryger, Karol Kozłowski, Robert Gierlach. Myśmy mieli przyjemność z tą właśnie ekipą wykonać rekwiem podczas ostatniego festiwalu w Busku-Zdroju. Tam współpracował z nami chór Filharmonii Śląskiej, a tu zaprosiliśmy chóry kieleckie. Chór kameralny Fermata, chór Antidotum i chór A Cappella przygotowane przez Ewę Robak we współpracy z Moniką Kozak-Wojciechowską, akompaniatorką. No i będę miał przyjemność to wspaniałe dzieło z tymi świetnymi wykonawcami poprowadzić. 30 października, w przeddzień święta, wszystkich świąt.
1: I tak właśnie, jak już zapowiadałem, jak mówiłem, ten październik w Filharmonii się zapowiada. Najbliższy koncert już jutro, o czym przed momentem na antenie opowiadał dyrektor Filharmonii Jacek Rogala. Dziękujemy bardzo. Natomiast ja patrzę na nasz studyjny zegar. Jeszcze kwadrans został nam do godziny 23. No i oczywiście, jak zwykle, ten kwadrans wykorzystamy na mówienie o tym, co jest grane w Świętokrzyskiem, ale nie tylko o aktualnościach sobie powiemy, chociaż to także w ramach aktualności, ponieważ odwiedzimy Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, a wojewoda Józef Bryk opowie o biegu niepodległościowym, który zbliża się i będzie organizowany 8 listopada, czyli za miesiąc.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
1: A my wracamy do tego, co działo się przedwczoraj, bo nie wiem, czy wiecie, że 6 października to Międzynarodowy Dzień Georóżnorodności, a przecież jeżeli chodzi o Świętokrzyskie, to tutaj wystarczy po prostu rozejrzeć się dookoła, żeby tę georóżnorodność zobaczyć. W związku z tym, tym dniem, Międzynarodowym Dniem Georóżnorodności, odbyła się konferencja, 3. Ogólnopolska Konferencja Popularno-Naukowa Surowce Mineralne w Służbie Człowieka, Geologia, Górnictwo oraz Geoedukacja. Jak już mówiłem i wspominałem, nasze województwo z tej georóżnorodności po prostu słynie i wystarczy się rozejrzeć dookoła. Dlatego nie powinien dziwić fakt działania na terenie województwa świętokrzyskiego geoparku, który wbrew temu, co mówiliśmy parę chwil temu i temu sprzeciwowi samorządowców, działa ponad podziałami wszelkiego rodzaju i ma się bardzo dobrze. A mnie udało się porozmawiać na jego temat z Michałem Porosem, który opowie trochę o tym właśnie, skąd ten geopark świętokrzyski się wziął.
2: Sprawdzam w Świętokrzyskiem.
1: Czy myślicie, że Kielce, Chęciny, Morawica, Sitkówka oraz Piekoszów mają ze sobą coś wspólnego? No oczywiście oprócz tej bliskości geograficznej i położenia właściwie tuż obok siebie, no jest jedna rzecz, która spaja i scala te właśnie miejscowości w województwie świętokrzyskim. I dziś powiemy sobie właśnie o tym, co to takiego jest. Zapraszam, Michał Pustuła.
2: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
1: Być może ktoś z was słyszał o Geoparku Świętokrzyskim, ale czy wiecie, co to jest Świętokrzyski Geopark i dlaczego należy do sieci geoparków UNESCO? Mam nadzieję, że po dzisiejszej rozmowie te wszystkie wątpliwości zostaną rozwiane. Z nami jest Michał Poros właśnie z Geoparku Świętokrzyskiego. Witam na antenie, panie Michale.
6: Witam serdecznie.
1: Panie Michale, zacznijmy może od tego, co to jest Świętokrzyski Geopark?
6: Geopark Świętokrzyski jest to stowarzyszenie 5 gmin. Obszar, który obejmuje 5 gmin, ma powierzchnię 526 km kwadratowych. Są to gminy Kielce, Chęciny, Morawica, Nowiny i Piekoszów. Właśnie ten obszar o wyjątkowym dziedzictwie geologicznym, od kwietnia 2021 roku ma status Światowego Geoparku UNESCO. Można dodać w uzupełnieniu tych informacji, że geopark jest tego rodzaju też produktem turystycznym, można go nazwać, i pewnego rodzaju też marką, turystyczną marką terytorialną, która właśnie wspomniany obszar obejmuje. W związku z powyższym też istotnym elementem tego parku jest promowanie głównie dziedzictwa geologicznego, ale również pozostałych elementów, które z tą geologią się wiążą, czyli przyrody, mam na myśli oczywiście przyrodę ożywioną, dziedzictwo kulturowe, wszelkiego rodzaju aktywności społeczności lokalnej, też w pewnym sensie powiązane z dziedzictwem geologicznym. Więc mamy tutaj wiele wątków, które spinają się w jedną całość. Zazwyczaj osoby, które słyszą hasło geopark, wiążą to tylko z geologią, ale to nie jest do końca tak. Ta geologia oczywiście jest tym elementem wiodącym, natomiast w ramach geoparku promujemy również wątki jakby pokrewne, tak? Związane właśnie z historią, z dziedzictwem kulturowym, z kulinariami, z szeroko pojętą turystyką, edukacją, również przyrodą ożywioną. Także mamy tutaj bardzo rozległą tematykę, ale generalnie właśnie tym wątkiem spajającym to wszystko, tym fundamentem jest geologia. Jest są wyjątkowe skały, minerały, skamieniałości, które występują na tym terenie.
1: No właśnie te trzy elementy, czyli dziedzictwo geologiczne, dziedzictwo kulturowe oraz dziedzictwo przyrodnicze, tak jak pan powiedział i ja od tego zacząłem, to są te trzy filary, na których spoczywa Geopark Świętokrzyski. Proszę powiedzieć w takim razie, jak to jest z tym naszym dziedzictwem geologicznym w województwie świętokrzyskim? Czy my naprawdę jesteśmy tak wyjątkowi? Dlaczego akurat Geopark Świętokrzyski ma prawo bytu? No i przede wszystkim dlaczego ten nasz geopark jest wpisany na listę geoparków UNESCO?
6: Przede wszystkim musimy zacząć od tego, że geologia, budowa geologiczna gór świętokrzyskich jest absolutnie wyjątkowa. Wyjątkowa w tym sensie, że jest to jeden z nielicznych rejonów Europy, w którym na powierzchni mamy widoczne skały osobowe, to jest ważne, że osobowe i za chwilę to rozszerzymy ten wątek, skały osobowe reprezentujące wszystkie okresy w dziejach Ziemi, począwszy od Kambru, czyli najstarszego, pierwszego okresu ery paleozoicznej, począwszy, a skończywszy na, pewnie na współczesnych osobach, szeroko pojętym czwartorzędzie, tak? Mówiąc prościej, takim językiem zrozumiałym, to jest ponad 500 milionów lat historii, reprezentowanej przez wybrane skały, tak? Konkretnie z tych poszczególnych okresów geologicznych, które są widoczne na powierzchni, których możemy dotknąć, możemy je obejrzeć. Zostały one zbadane, opisane. Na podstawie tych badań i opisów wyłania nam się niezwykła historia, a właściwie historię z poszczególnych rozdziałów, czyli okresów dzieł Ziemi od ponad 500 milionów lat do współczesności. W związku z powyższym ten obszar, ten stosunkowo niewielki fragment, tak, Europy, Polski, jest przez geologów od wielu, wielu lat wyjątkowo mocno ceniony, bardzo intensywnie badany i pomimo tych wielu lat już badań, co chwilę odkrywa się coś nowego. Chwilę uzupełnia się tą wiedzę o ten kolejny przysłowiowy kamyczek, który dokłada do naszej geoskarbnicy kolejne elementy. No chociażby znalezisko, prawda, najstarszych na świecie śladów czworonogów, prawda, czy znalezisko jednych z najstarszych na świecie tropów protodinozaurów, czy zapis kopalny Rab przed 380 milionów lat. To są tylko takie wybrane ciekawostki związane z tym regionem świętokrzyskim. No i na tym tle mamy właśnie geopark świętokrzyski, obszar objęty granicami wspomnianych pięciu gmin, który, można powiedzieć, prezentuje tą wyjątkowość. No bo nawet jeżeli sobie wyciągniemy ten fragment gór świętokrzyskich, stosunkowo niewielki, to 526 km2, o których wcześniej wspomniałem, bo nawet na takim niewielkim terenie ta georóżnorodność, jak to ładnie nazywamy, ona się zaznacza. Więc mamy tą różnorodność skał osadowych, mamy tą skalną księgę dziejów Ziemi, która objawia się tym, że mamy widoczne skały reprezentujące właśnie te różne okresy geologiczne, a to, co wspomniałem wcześniej, czyli to, że to są skały osadowe, jest o tyle istotne, że to właśnie ta grupa skał jakby ma, czy posiada pewne cechy związane z tym, że zachowały się w nich kamieniołości, zachowały się struktury różnego rodzaju dokumentujące dawne warunki środowiskowe czy zmiany klimatu, więc porównanie do tej skalnej księgi jest tu no, jak najbardziej słuszne. Tak? Możemy dosłownie czytać w tych skałach historie, które rozegrały się przed milionami lat. No więc tu różnorodność. Różnorodność skał reprezentujących właśnie różne okresy geologiczne, skał osadowych reprezentujących różne okresy geologiczne, to jest ten wątek przewodni. To jest to, czym rzeczywiście chwalimy się. To jest cecha, którą też eksponowaliśmy w związku z aplikowaniem do sieci Światowego Parku UNESCO, jako ta cecha, można powiedzieć, przewodnia, wyróżniająca ten obszar, ten teren na tle obszarów otaczających. To jest jeden element tej geologicznej, geoparkowej układanki. Ale oczywiście mamy kolejne elementy, które możemy określić mianem geoidentyfikatorów. Czyli w tej całej różnorodności albo georóżnorodności mamy pewne wiodące, dominujące elementy, które możemy wyeksponować i które są widoczne w terenie. W przypadku Geoparku Świętokrzyskiego najważniejszym takim elementem jest występowanie skał liczących sobie ponad 360 milionów lat, skał związanych z okresem dewonu, które no, w większości stanowią kapienie dolomity, czyli pamiątki dawnego tropikalnego morza. Te pamiątki mamy w wielu miejscach na terenie geoparku. No i takimi charakterystycznymi punktami, obiektami, które myślę, że większość osób kojarzy, są Kadzielnia w Kielcach, Karczówka, Wietrzyn, aż i Kotlice. A poza Kielcami chociażby tak znane miejsca jak Góra Zamkowa w Chęcinach, Miedzianka, Zalejowa na przykład, czy chociażby w rejonie Nowi mamy Kamienną Szepkę, Górę Okrąglicę. Także wiele, wiele różnych lokalizacji, gdzie utapienie dewonu możemy sobie oglądać w terenie, możemy je podziwiać. W nich występują skamieniałości, ale w nich występują jeszcze jedne ciekawe, że tak powiem, formy geologiczne, które z kolei wiążą się z rozpuszczaniem skał przez wodę, czyli tak zwanym krasowieniem. Oczywiście mam na myśli jaskinie. No i ten motyw jaskini jest kolejnym takim geoidentyfikatorem wyróżniającym nasz obszar, dlatego że tutaj taka ciekawostka, na samej Kadzielni w Kielcach, tak, w jednym miejscu, w jednym dawnym kamionie Kadzielnia, mamy rozpoznanych aż 25 jaskiń. To pokazuje skalę, prawda, tego, jak te jaskinie, że tak powiem, są bogato reprezentowane na tym terenie. Oczywiście jest to związane z występowaniem skał wapiennych. No, druga ciekawostka jest oczywiście taka, że mamy jedną z najpiękniejszych jaskiń w Polsce, czyli jaskinie Raj, ale całkiem blisko od jaskini Raj mamy jaskinie Piekło, a pomiędzy jaskinią Piekło a jaskinią Raj mamy jaskinię Czyściec. No i wreszcie trzeci identyfikator, trzeci wyróżnik, to jest dziedzictwo górnicze. Jakiś czas, dłuższy czas temu padła taka nazwa, że Kielce to Muzeum Geologiczne pod Gołym Niebem. Geopark Świętokrzyski, który wykracza poza Kielce, również można nazwać pewnego rodzaju Muzeum Geologicznym pod Gołym Niebem, ale można dorzucić też do tego Muzeum Geologiczno-Górniczym, dlatego że mamy na tym terenie wyjątkowe nagromadzenie śladów górnictwa historycznego, górnictwa kruszcowego i skalnego. Po pierwsze, związane jest z historią wydobycia głównie rud ołowiu i miedzi, a poniekąd też żelaza. Natomiast to drugie związane jest z historią właśnie wydobycia skał, w tym skał dekoracyjnych, tak zwanych marmurów chęcińskich bądź marmurów kieleckich. Znowu mamy tutaj taki swoisty pomost pomiędzy geologią a dziedzictwem kulturowym, no i niewątpliwie wyróżnik geoparku.
1: Pięknie się tego wszystkiego słucha, panie Michale. Ja specjalnie nie przerywałem, żeby żaden wątek nie uciekł. Tu udało nam się połączyć te dwie nogi, jakby tak mówiąc kolokwialnie, czyli dziedzictwo geologiczne z dziedzictwem kulturowym naszego regionu. No ale jest jeszcze ta trzecia noga, o której wspomnieliśmy, czyli świętokrzyskie dziedzictwo przyrodnicze. I to także jest filar świętokrzyskiego geoparku.
6: Zdecydowanie tak. Jest to wątek, który spotykamy się na co dzień. Warto pamiętać i podkreślić też, że przecież spacerując tutaj po szlakach, ścieżkach, no w dużej mierze jednak spacerujemy po terenie zalesionym, gdzie mamy ciekawe zbiorowiska leśne. Również mamy takie fragmenty geoparku, gdzie zbiorowiska, powiedzmy, roślin związanych z tym skalnym, wapiennym, w szczególności podłożem, występują. Mam tu oczywiście na myśli gatunki wapieniolubne, tak zwane murawy ktorotermiczne. I to rzeczywiście też jest na swój sposób wyróżnik, dlatego że tu znowu mamy bardzo pięknie wyeksponowany związek pomiędzy budową geologiczną, czyli tym, co mamy w podłożu, glebami, które rozwijały się na tym geologicznym fundamencie, i wreszcie życiem na tym skalnym podłożu, które zależy przecież od specyfiki tego podłoża.
1: A o tych podstawach podstawowych Świętokrzyskiego Geoparku na antenie opowiadał Michał Poros. Dziękujemy bardzo. No i tak właśnie dojechaliśmy wspólnie do godziny 23. Pora się żegnać, ale słyszymy się jutro. Co jest grane, wraca po 21. Ja również wracam. Teraz miłej nocy. Michał Pustuła. Cześć.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
7: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Reklama.

ciebie poprzez mrok. Tak daleko jest brzask, aż nie widać go stąd.